Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
3: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób.

0: Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
1: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
2: Środa, 14 dzień października w kalendarzu. Przed mikrofonem Łukasz Michtala, to znak, że już zaczynamy właśnie poranek Trendy Start. Dzisiaj również na dobry początek dnia kilka słów o pogodzie, chociaż no trzeba będzie zabrać wychodząc z domu parasol, bo w części Podkarpacia, także Małopolski, deszcz z pewnością dzisiaj się pojawi. Na termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatura ma spaść w okolice 1 stopnia powyżej zera. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę, biometr niekorzystny, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale.
3: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
4: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,2.

0: fantastico.
1: Pora zerknąć do kalendarza. Dzisiaj 14 października, 287 dzień roku. Bernard, Fortunata, Alan, Alana i także Gaja i Rustyk świętują imieniny. Dzisiaj już 78 dni dzieli nas od końca roku. Wschód słońca dzisiaj o 6.59, a zachód o 17.44. To oznacza, że dzień potrwa 10 godzin i 45 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 3 minuty oraz krótszy o 6 godzin i 2 minuty. Jeśli chodzi o kalendarzową jesień, ta razem z nami jeszcze przez 68 dni.

porannym programie Trendy Radia jest i ten moment, kiedy pochylamy się nad historią, nad wydarzeniami z danego dnia. Dzisiaj 14 dzień października i na początek kalendarium historyczne z kraju. W 1140 roku papież Innocenty II potwierdził bullą protekcyjną biskupstwo pomorskie z siedzibą w Wolinie. W roku 1520 wojna pruska. Wojska najemne krzyżaków pod dowództwem Wolfa von Schönberga zdobyły Międzyrzecz. W 1704 trzecia wojna północna, wojska saskie wraz z polskim pospolitym ruszeniem rozpoczęły oblężenie zajmowanego przez Szwedów Poznania. W 1943 w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchł bunt więźniów.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W niedzielę w miejscowości Stale funkcjonariusze tarnobrzeskiej drogówki zwrócili uwagę na kije, której kierujący poruszał się ze znacznie większą prędkością niż dopuszczalna. Przeprowadzony pomiar wykazał, że pojazd jechał z prędkością 141 km na godzinę na odcinku drogi poza obszarem zabudowanym. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 61 km na godzinę. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili również, że kierowca dopuścił się wykroczenia w warunkach tzw. recydywy. Konsekwencją nieodpowiedzialnej jazdy było zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto 48-latek został ukarany mandatem w wysokości 4000 zł oraz 14 punktami karnymi. W najbliższy poniedziałek, 19 października o godzinie 16 w sali kameralnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie rozpocznie się kolejne spotkanie Salonu Myśli Strategicznej. Tym razem jego uczestnicy rozmawiać będą o książce Tima Marshalla Przyszłość geografii, jak polityka w kosmosie zmieni nasz świat. Podczas dyskusji postarają się znaleźć między innymi odpowiedzi na pytania, w jaki sposób geografia i rywalizacja o przestrzeń kosmiczną wpłyną na przyszłość świata, a także czy kosmos stanie się kolejnym obszarem geopolitycznej rywalizacji mocarstw. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się eliminacje do 6. ogólnopolskiego konkursu dla policjantów, oskarżycieli publicznych. W zmaganiach wzięli udział funkcjonariusze z komend miejskich, powiatowych i komisariatów policji. Najlepszym oskarżycielem w województwie podkarpackim okazał się aspirant Tomasz Łyko z Komendy Powiatowej w Ropczycach. Drugie miejsce zajęła aspirant sztabowy Izabela Guzik z Komendy Miejskiej w Krośnie, a trzecie starszy sierżant Sylwester Borowicz z Komendy Powiatowej w Dębicy. Wojewódzki finał konkursu przeprowadzony został w 2 etapach. Pierwszy składał się z pisemnego testu wiedzy, drugi obejmował konkurencję, która wymagała analizy jednego z elementów akt postępowania w sprawach o wykroczenia pod kątem ujawnienia nieprawidłowości i błędów. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentować podkarpacką policję w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się w Legionowie. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę rysunków Gustavo Galveza Miro, hiszpańskiego artysty pochodzącego z Majorki, który od kilku lat mieszka i tworzy w Polsce. Tytuł wystawy Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, można potraktować dosłownie, ale również jako rodzaj artystycznego manifestu, mówi Piotr Chudyma z działu sztuki w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
4: Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, Gustava Galveza Miro, to wystawa rysunku fotorealistycznego, czyli rysunku, który bardzo dokładnie przedstawia tę rzeczywistość, która jest tematem rysunku. Postanowiliśmy wprowadzić te hiszpańskie słowa dibujos reales, dlatego aby podkreślić, że artysta pochodzi z Majorki, jest Hiszpanem, co prawda żyjącym i pracującym w Polsce już od 5 lat, czy ponad 5 lat, ale podkreślamy to, że wyrastał i kształcił się jakby w innej tradycji, w innym kraju i pokazujemy ten realizm, który prezentuje.
3: Wystawa jest dostępna do 13 listopada bieżącego roku.
5: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Reklama.

Znowu, moi drodzy, powracamy do kalendarium historycznego. Teraz 14 dzień października w kontekście wydarzeń na świecie. Oczywiście mowa o tych wydarzeniach, które odnotowano na kartach historii. W 1711 roku Justus został cesarzem Etiopii. 14 października 1905 roku założono Międzynarodową Federację Lotniczą. 1924 rok utworzono tadżycką ASRR. W 1942 powstała Ukraińska Powstańcza Armia. 14 października 1981 roku dotychczasowy wiceprezydent Husni Mubarak został zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Egiptu, zastępując zamordowanego 6 października Anwara Sadata. Trendy radio.

0: Reklama.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Trendy start w Trend Radio. Przed nami kalendarium muzyczne. Dzisiaj o poranku 14 października 1940 roku urodził się Cliff Richard, piosenkarz. Jego prawdziwe imię to Harry Roger Webb. W 1946 urodził się Dan McCafferty, wokalista grupy Nazareth. Zmarł w 2022. 14 października 1948 urodziła się Marcia Barrett, wokalistka grupy Bonnie M. W 1969 urodził się Pete Murray, piosenkarz. W 1977 zmarł Bing Crosby, aktor i piosenkarz. Urodził się 3 maja 1903 roku.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od poniedziałku do piątku po 6:00.
1: Startuj z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
1: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
3: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
1: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
4: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
1: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
2: Straciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
1: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
3: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
1: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Intermediolan, tym razem u siebie z klubu Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało w Madrycie 2-0 z Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Ten start jest też początkiem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj w regionie mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa spodziewajmy się w ciągu dnia w okolicach 12 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury mają spaść w okolice plus 1 stopnia. Ciśnienie 1022 hektopaskale, wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę. Wiatr jest niekorzystny, a jutro w czwartek 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą 3 kreski. No i w dalszym ciągu będą przydatne parasole, bo deszcz również i jutro w regionie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na EkoBilet. Nie przegap tego wydarzenia.
7: Muzyka i głos AI. To twój

0: Mój Skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
7: Reklama.
8: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

Minęła siódma, to środa, 14 dzień października. Po wiadomościach z kraju i ze świata, po prognozie pogody przed nami kolejna godzina, w której odnajdziecie z pewnością dużo waszych ulubionych utworów. Do 11 gramy, no i też do godziny 11 można rozbudzić się razem z nami.

0: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
1: Lepiej się wyśpisz.
2: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
3: Środa, 14 dzień października, 287 dzień roku. Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, no i także Witalia świętują dzisiaj imieniny. Dzisiaj, 14 października, dzień nauczyciela, a także Światowy Dzień Normalizacji. 6.59, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 17.44, a dzień ma potrwać nam dzisiaj 10 godzin i 45 minut.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę w Strzyżowie na ulicy Sanockiej funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego Strzyżowskiej Komendy zauważyli jadący samochód marki Opel. Stan techniczny pojazdu wyraźnie odbiegał od normy. Oderwany tłumik powodował nadmierny hałas. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą niesprawnego auta siedział 33-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Podczas prowadzonych czynności mundurowi wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie wskazało, że miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzaniu w systemach policyjnych wyszło na jaw, że 33-latek posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny osobowego Opla, a kierujący został zatrzymany. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej. W przyszłości nowa droga połączy DK97 z DK94. Nowa trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego i osobowego pomiędzy DK94 a autostradą A4 i drogą ekspresową S19. Dodatkowo obwodnica pomoże rozwiązać problem korków powstających na drodze krajowej nr 97, szczególnie w rejonie Ronda Pobitno oraz Ronda imienia Jacka Kuronia. Odciąży północno-wschodnią część miasta, zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, a także stworzy nowe możliwości rozwoju. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: W ramach zamówienia wykonawca opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, przygotuje także m.in. materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i będzie także odpowiadał za przeprowadzenie działań informacyjnych. Przygotowanie inwestycji realizujemy we współpracy z miastem Rzeszów, zgodnie z porozumieniem, jakie podpisaliśmy na początku tego roku. Porozumienie to jest dobrym przykładem skutecznego współdziałania administracji rządowej i samorządowej przy ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach infrastrukturalnych.
1: Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Ogłoszenie przetargu rozpoczyna proces wyboru wariantu przebiegu nowej trasy, który zostanie wypracowany na etapie przygotowania dokumentacji i konsultacji społecznych.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Tarnów przygotowuje się do wyjątkowych, niezwykle podniosłych uroczystości. W piątek 6 listopada były właściciel miasta, książę Janusz Ostrocki, wraz z 3rią żoną Teofilą Tarło oraz synem Włodzimierzem spoczną ponownie w tarnowskiej bazylice katedralnej. To doniosłe wydarzenie wpisuje się w przygotowania do obchodów przypadającej w 2030 roku 700. rocznicy lokacji miasta Tarnowa, stanowiąc istotny krok w stronę przypomnienia bogatych dziejów i dawnej świetności stolicy regionu. Ważnym elementem tych przygotowań i wprowadzeniem do wydarzenia będzie panel historyczny Janusz Ostrocki i XVII-wieczny Tarnów, który odbędzie się 20 października o godzinie 17 w sali lustrzanej. Ma on na celu przybliżenie mieszkańcom tła historycznego, realiów XVII-wiecznego Tarnowa oraz znaczenia mecenatu artystycznego i sakralnego rodu Ostrockich.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Trend Radio 101,9 i 9.

0: Rozgrzewamy się, rozkręcamy razem z wami w ten środowy poranek, 14 dzień października. Co słychać na drogach regionu? Standardowo w tym temacie więcej newsów zdradzi Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Środkiem tygodnia wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw zaglądamy do Sanoka. Tu zwalniamy troszkę przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Generalnie ruch odbywa się dość sprawnie jak na tą porę. Wyjeżdżamy z Sanoka, zaglądniemy do miejscowości Grabownica Starzeńska. Tam nadal trwa remont skrzyżowania dróg wojewódzkich. Występują utrudnienia. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka, gdzie nas czeka spowolnienie, to na ulicy Zręcińskiej Jana Pawła w kierunku Jasła, 28. Na ulicy Bieszczadzkiej wlot do Jasła, do skrzyżowania z ulicą Polną. Jeżeli chodzi o bliżej centrum miasta, no to ulicę Bohaterów Westerplatte z Lwowskiej już mamy przejezdną, a postoimy troszeczkę dłużej na Niepodległości Korczyńskiej, Tkackiej, ulicy Żółkiewskiego, ulicy Podwale. No i na pozostałych odcinkach na obecną chwilę ruch odbywa się na bieżąco. Mamy dzisiaj już przymrozek, także trzeba rano będzie skrobać szyby. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy za informację. Jeżeli jedziemy przez Jasło, uważajmy szczególnie przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Spowolnienia występują na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przed skrzyżowaniem z ulicą Kasprowicza. Nogę z gazu ściągniemy także na ulicy 3 Maja przy skrzyżowaniu z ulicą Metzgera. W Kurlicach spowolnienia występują na ulicy Legionów Mickiewicza oraz ulicy Kościuszki, troszkę wolniej też na ulicach Węgierskiej i ulicy Parkowej. Chwilę możemy odczekać na światłach przed wjazdem na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Na koniec zaglądniemy do Biecza. Pamiętajmy o utrudnieniach na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i ulicy Binarowskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu. Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: Reklama.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrytówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
6: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.

dzisiaj 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. No, nauczyciel to przecież zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, co też dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka właśnie ciąży na nauczycielach. To właśnie oni wraz z rodzicami kształtują światopogląd młodego pokolenia, które no, w każdym wieku ulega dość sporej zmianie. 14 października, dzisiaj uroczyste święto wszystkich nauczycieli. My też dołączamy się od samego ranka do najlepszych życzeń. No i z pewnością też nie może zabraknąć tego numeru, który o poranku, mam nadzieję, wielu z was poprawi też humor. Zbliża się godzina 8, a niebawem właśnie też czeka najświeższe wydanie wiadomości. Bądźcie z nami w ten środowy ranek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
2: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
3: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę są osłabieni, ale dajemy radę.
2: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
4: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
2: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
1: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
1: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterników między innymi dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
6: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
1: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dla polskich kibiców to był tenisowy poranek. Na kortach w chińskim Wuhan rywalizowały trzy nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko 3 gemy, ale mecz momentami był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2, 6-1 dla Świątek. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła odwrócić Maja Chwalińska. Polka wygrała 1-6, 6-1 i znów 6-1. O ćwierćfinał Wuhan Open nasza reprezentantka powalczy albo z Iwą Jowicz, albo z Dajaną Jastremską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych

0: rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Inter Mediolan przegrał siebie z klubem Bryż 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W najbardziej z polskim meczu w Champions League Sabah Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Na boisku także nie od pierwszych minut polscy kibice mogli oglądać Michała Skurasia. Jego Lens jednak przegrał ze Sportingiem 0-2. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock tak jak tydzień temu zmierzy się z Wardarem Skopie. Ten mecz o 20:45. Dwie godziny wcześniej przed jeszcze trudniejszym zadaniem staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Mistrzowie Niemiec wygrali w ubiegłym tygodniu w kieleckiej hali 35-30, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
1: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
0: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Kolejne informacje pogodowe w Trend Radio pora przekazać. Region dzisiaj pod znakiem zachmurzonego nieba. W części Podkarpacia i Małopolski także popada deszcz. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w najbliższym czasie w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Rzeszowie termometry powinny nam wskazywać w ciągu dnia w okolicach 12 stopni Celsjusza. Nocą ta temperatura spadnie w okolice zera. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1022 hektopaskale. Termika przez cały dzień chłodna i mokra, biometr niekorzystny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
12: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Minęła godzina 8, to 14 dzień października, to też poranek Trendy Start i kolejna godzina pobudki w rytmie najfajniejszych przebojów. Jeśli dzisiaj jesteście po drugiej stronie radia odbiorników, to pamiętajcie, że też wiele z waszych muzycznych propozycji postaramy się przemycić na antenie Trendy Radia. A do 11 właśnie poranny program Trendy Start w waszych radioodbiornikach.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694-126-933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy radio.

0: serca. Pobudka razem z Trend Radiem trwa, to poranny program w Trend Radio, a u nas właśnie o tej porze czas najwyższy zaprosić na rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trend Radio.
2: Minioną sobotę w Osławicy przy Bacówce u Flanusa odbył się tradycyjny podkarpacki osod, wyjątkowe wydarzenie na szlaku kultury wołoskiej, które przyciągnęło setki mieszkańców oraz turystów pragnących na własne oczy zobaczyć widowiskowe zakończenie sezonu pasterskiego, mówi Władysław Franos, baca z Osławicy.
3: Osad jest wszędzie, czy Bieszczad, te Gniski, czy w Zakopanem, to jest wszystko jednakowe, nie? Bo to jest wszystko spędzanie tych głowiec, koniec tego wypasu, nie? No to jest po Michale, to tak się gorąco można bazić po Powale, nie? Bo to jest, to się te łowce już łazgania, nie? Każdy jest zadowolony, że tu jest ten koniec, że to fajnie przeszło to lato, nie? Nie każdy ta obsługa nawet, co jest, co tu koło tego robi, też już jest zadowolona. Nie, a resztę se potem przychodzą gazdowie, rozbierają se swoje, nie? To jest koniec, to jest łosot. To, że miną dobrze i no to, że było zaszłe lato, nie? Bo to za, nie było mało było trawy, nie było, mało dysku było, ale tak to zaś nie ma co narzekać. Każdy, no to musi być zgranie między sobą, nie? No to każdy musi być, wiedzieć, co ma robić, żeby to, no, każdy wie, co ma robić, że rano trzeba stać, podujść, no a potem każdy, jeden gdzie pasz, jedni robią w bacówce i to jest znowu gdzieś to zgranie z wszystkiego, nie? No nie lekko, bo trzeba stać po trzeciej, pół do czwartej staje się, nie? Podujść. No i potem całodzienna robota jest, nie?
2: Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
4: Zaczęło się od szlaku kultury wołoskiej. Na nowo taka pielęgnacja tego, no, historycznego wydarzenia niejako, bo jednak tutaj Wołosi zasiedlali te tereny. Komańcza jest przecież na prawie wołoskim ustanowiona, lokacja Komańczy, miejscowości. Więc 14 lat, w przyszłym roku będzie 15 rok i też nawet myślimy o tym, żeby temat mocno poszerzyć, bo swego czasu udawało nam się realizować tę imprezę, te wydarzenie w dwóch dniach. To była sobota i niedziela. Część była właśnie tutaj na Osławicy, a druga część, tak dzisiaj, czyli redyk, spędzanie owiec do koszar, no i osod, czyli osądzenie niejako, bo jednak baca się musi rozliczyć z plonów i z tych owiec. On musi wydzielić owce, bo te owce pochodzą od innych gospodarzy, a on natomiast, podpisując z nimi taką pewną umowę, przygarnął te wszystkie tutaj owce, stąd największe stado tutaj ma, no i potem musi się rozliczyć, a to nie zawsze będą wszystkie owce, bo niektóre zostały zjedzone przez wilka, więc trzeba będzie jakoś temat osądzić, stąd też mamy osobę w osobie Piotra Sztukowskiego, który będzie pełnił tutaj obowiązki wojewody wołoskiego, to jest do osądzania. Natomiast planujemy w przyszłości rozwinąć to o drugi dzień, tak było kiedyś eksperymentalnie realizowane, tak dwa razy, w Wisłoku Wielkim, bo w Wisłoku Wielkim właśnie mamy nowego gospodarza, właśnie to jest Sztukowski Piotr, on ma 50 około owiec i tam powstaje nowa, druga taka bacówka równoległa. Wisłok Wielki, no też ma te kultury wołoskie i to byłoby właśnie wspaniałe, bo swego czasu w cerkwi obecnie rzymokatolickiej, no zaczynaliśmy też taką modlitwą dziękczynną właśnie za te wszystkie plony, za tą ciężką pracę, no bo trzeba sobie zdawać sprawę, jest to bardzo ciężka praca, no bo ludzie spędzają praktycznie pół roku na tych pastwiskach, więc to jest bardzo trudny fakt. No ale baca właśnie od tego jest, żeby takie rzeczy organizować. Więc rozwijamy się i będziemy pielęgnować te tradycje, dlatego że te tradycje są autentyczne i my tutaj w gminie Komańcza stawiamy na autentyczne rytuały, tradycje, ale także chcielibyśmy, żeby te wszystkie rzeczy, które powstają w gminie Komańcza, atrakcje turystyczne, również nawiązywały do dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej miejscowości, naszego regionu. No, te tradycje, bacowanie jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa. Oprócz bacowania z terenu gminy Komańcza mamy krywulki i w Komańczy i w okolicach. Mamy wpisany język łemkowski. Obecnie trwają prace, żeby wpisać smolarstwo, czyli tutaj takim depozytariuszem tego smolarstwa jest Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego w Radoszycach. Więc te tradycje, które tu pielęgnujemy, no, są autentyczne i nawiązują do tego, tej spuścizny tych terenów. I tak samo chcielibyśmy się w przyszłości rozwijać, żeby gmina Komańcza szła w temat uzdrowiskowy, bo tak kiedyś też była wyprofilowana, żeby nasze atrakcje były właśnie w ozabytki, czyli leśną kolejkę wąskotorową. No tak byśmy sobie życzyli tego. No i tak się staramy, żeby tak to realizować, żeby to nie było po prostu sztuczne, bo autentyczne zawsze się broni. A poza tym produkty dobrej jakości, tak, sery podpuszczkowe z krów, z kóz, które można kupić w Wisłoku Wielkim, czy w Radoszycach, tutaj w Osławicy sery owcze. No to są rzeczy, produkty luksusowe. Miody są produktami luksusowymi, bo to są produkty mało dostępne. Prawdziwe, dobre produkty, produkty są mało dostępne i takie właśnie promujemy zdrową żywność, a też jednak zdrowy tryb życia, bo Komańcza nam nie chcielibyśmy, żeby była też przeludniona. Nam zależy na tym, żeby ta miejscowość była taka do kontemplacji troszkę.
2: Mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
5: Blisko 1000 owiec spędzie na Rydyku w Osławicy wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z turystami obować zakończenie sezonu pasterskiego. Jeśli chodzi o frekwencję, bardzo dopisała. Cieszymy się, że w tym roku naprawdę mamy dużo odwiedzających. Wiele stoisk z różnymi tutaj specjałami, jeśli chodzi o gminę Komańcza. Jak zwykle regionalnie, jak zwykle smacznie. Także naprawdę bardzo, bardzo udana impreza. Mam dzisiejszy dzień podobał i turystom, i lokalnym mieszkańcom. Bo to takie zakończenie sezonu turystycznego, jeśli chodzi o gminę Komańcza, ale również te swego rodzaju swoiste dożynki, ponieważ nie mamy tutaj rolnictwa, mamy pasterstwo na terenie gminy Komańcza, także wspólnie świętujemy zakończenie sezonu pasterskiego gminy Komańcza.
2: Osłod odbył się po raz 14, a relacje znajdziecie na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z przebudową linii kolejowej LK108 na odcinku Jasło Nowy Zagórz w Krośnie wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia obejmą ulicę Piastowską oraz ulicę Bohaterów Westerplatte. Od dziś zamknięta będzie ulica Piastowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do zakrętu w rejonie serwisu Stihl. Utrudnienia potrwają kilka miesięcy. Przejazd zamkniętym odcinkiem będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców przyległych nieruchomości. Kolejne zmiany obejmą ulicę Bohaterów Westerplatte, która zostanie zamknięta od 19 października na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podchorążych do ronda Naftowców. Utrudnienia mają potrwać kilka tygodni. Oba zamknięcia nie będą obowiązywać 1 listopada. Kierowcy proszeni są o uwzględnienie zmian w planowaniu przejazdów i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. W niedzielę odbędą się obchody Dnia Patronki Dębicy Świętej Jadwigi Śląskiej. W programie zaplanowano uroczystość pod figurą świętej przy ratuszu, przemarsz do kościoła oraz sumę odpustową w parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi. Obchody zainauguruje o godzinie 11:00. Uroczystość przy figurze Świętej Jadwigi Śląskiej znajdującej się przy dębickim ratuszu. W programie przewidziano odśpiewanie hymnu narodowego, modlitwę oraz złożenie kwiatów pod figurą patronki miasta. Następnie uczestnicy przejdą na Plac Solidarności, a później do kościoła. O godzinie 12:00 rozpocznie się uroczysta suma odpustowa. Wydarzenie będzie poświęcone patronce Dębicy, świętej Jadwidze Śląskiej.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się w środę 21 października w godzinach od 10 do 14 przy ulicy Kletówki 7A. Wydarzenie organizowane jest w ramach Krośnieńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego pod hasłem Poznaj nas bliżej, razem tworzymy miejsce pełne wsparcia, aktywności i możliwości. Uczestnicy i pracownicy placówki zaprezentują swoją codzienną działalność. Goście będą mogli zwiedzić m.in. pracownię plastyczną, rękodzielniczą, stolarnię, pracownię komputerową oraz salę doświadczania świata. W programie znalazły się również pokaz treningu kulinarnego na żywo z poczęstunkiem oraz muzyczna niespodzianka przy dźwiękach gitary i skrzypiec. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Krośnie od 2002 roku i wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie z oferty placówki korzysta 48 uczestników, którzy rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania i samodzielność. Dzień otwarty będzie okazją do poznania działalności ośrodka, rozmowy z jego uczestnikami i pracownikami oraz lepszego zrozumienia znaczenia wsparcia i integracji społecznej. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wycieczce po mieście szkła. To okazja, by podczas jednej wycieczki poznać różne oblicza Krosna i odkryć historie, które przez lata kształtowały jego charakter. Zwiedzanie rozpocznie się od pokazu hutniczego. O szczegółach mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Całość zaczyna się u nas, w Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie zwiedzający będą mieli szansę zobaczyć największe atrakcje i najbliższe związki ze szkłem, a więc piec hutniczy, warsztaty i wystawę czasową. Następnie w Muzeum Podkarpackim będzie szansa zobaczenia wspaniałej wystawy lamp naftowych. To jest kolekcja wyróżniająca się na świecie. Myślę, że najpiękniejsza w Europie w nowej aranżacji. A potem jeszcze Fabryka Czasu, zupełnie nowa jakość, nowe muzeum, które powstało w Krośnie. W każdym z tych obiektów spędzicie Państwo około 40-45 minut. A oprócz tego z przewodnikiem zwiedzicie jeszcze krośnieńską starówkę.
1: Wycieczka odbędzie się 23 października w godzinach od 10:00 do 13:45. Zbiórkę zaplanowano o godzinie 9:50 w recepcji Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. To będzie prawdziwa gratka dla dzieci i ich rodziców, bowiem na mościckiej scenie wystąpią śpiewające brzdące. Wydarzenie zaplanowano w niedzielę 29 listopada w Centrum Sztuki Mościce. Śpiewające brzdące to jeden z najpopularniejszych w Polsce projektów muzycznych dla dzieci, znany z kanału YouTube. Świat brzdąców łączy muzykę, edukację i zabawę. Tego też nie zabraknie podczas koncertu w Tarnowie. Nowa trasa Lisek i Przyjaciele to kolejny rozdział tej muzycznej przygody. Na scenie pojawi się Lisek, który wraz z przyjaciółmi zaprosi dzieci i rodziców do wspólnego śpiewania, tańczenia i odkrywania świata dźwięków. Podczas koncertu będzie okazja usłyszeć znane i lubiane piosenki. Prowadzący zadbają o interakcję z publicznością, wspólną zabawę oraz niespodzianki. Koncert rozpocznie się o godzinie 15.
0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Środowy poranek w Trend Radio trwa i trwać będzie jeszcze do godziny 11. To właśnie pierwszy program, który od poniedziałku do piątku pojawia się w naszej ramówce i właśnie w tym programie dzisiaj też z Michałem Sienickim po raz kolejny wyjedziemy na drogi regionu. Kierowcy, obowiązkowo głośność zwiększamy, no i słuchamy tego, co przygotował dla nas nasz redakcyjny kolega.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Ruch w tym mieście odbywa się w miarę płynnie. Zwalniamy przed rondem Beksińskiego na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską i Lwowską. Także troszkę przyhamujemy na ulicach Stasica, Mickiewicza, Jana Pawła. W Krośnie musimy szczególnie uważać na ulicy Bieszczadzkiej. Troszkę zwalniamy przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Prace drogowe trwają na Jana Pawła na nitce w stronę Jasła. Jeden pas ruchu jazdy zamknięty. W centrum miasta zwalniamy na ulicach Legionów Niepodległości, Korczyńskiej. Poza tym troszkę wolniej na ulicy Zręcińskiej. Na ulicy Białobrzeskiej trwają prace drogowe, występują utrudnienia. Rozpoczynają się także prace na ulicy Piastowskiej, w związku z czym będzie wyłączany ruch na niej. Przyjeżdżamy do Jasła. Nogę z gazu ściągamy przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Spowolnienia na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza na wysokości Huty Szkła. W Kurlicach zwalniamy na Parkowej, ulicy Kościuszki, ulicy Węgierskiej. Troszkę wolniej na Mickiewicza i Legionów.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
3: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
4: Lepiej się wyśpisz.
0: Reklama. Trendy Radio.
5: Dzisiaj przy okazji Dnia Nauczyciela zastanawiam się jeszcze, czy ktoś z was pamięta ten charakterystyczny zapach kredy, dźwięk dzwonka obwieszczającego zbawienną przerwę, no i to mrożące krew w żyłach pytanie. No to do odpowiedzi wywołamy dzisiaj numer. No właśnie. Czy wy pamiętacie swój numer z dziennika w szkole? Bo przecież dzisiaj 14 października, a to oznacza tylko jedno: Dzień Edukacji Narodowej, czyli po prostu Dzień Nauczyciela.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
3: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18:30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
2: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek Kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Joruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
2: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
2: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręch też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz, batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
7: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie, trzeba była

0: i Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2, potem nasze strzeliły na 3-2, no i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych, ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego, ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w dwumeczu aż 12-0. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z jednym punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokazywać mają w okolicach 13 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Nocą temperatury spadną do plus jednej kreski. Porywy wiatru, który dzisiaj powiewa z zachodu, mogą mieć prędkość 40 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale. No i do tego chłodna i mokra termika zapowiada się na kolejne godziny właśnie tegoż dnia. Biometr niekorzystny. A jutro w czwartek również bardzo podobna aura. 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia odnotują lokalne termometry. Nocą odrobinę cieplej, bo plus 3 kreski.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
9: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Już 9 z minutami na zegarze Trend Radia. Czas prędko płynie, jeśli no właśnie ma się dobry dzień, no i zwłaszcza gdy w głośnikach słychać ulubione hity. W tej godzinie dużo muzyki, ale też standardowo przegląd prasy, który przygotowała dla nas w ten środowy ranek Ewa Bukowiecka.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dzień dobry w środę. Dziś, jak wiadomo, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowione w 1972 roku, określone ustawą Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal nazywany jest Dniem Nauczyciela i o tym też w przeglądzie prasy będziemy mówić. A teraz pogramy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. To ma być jedna z najważniejszych sportowych inwestycji w Polsce. Mowa o budowie toru saneczkowego w Krynicy-Zdroju. Aby ją zrealizować, konieczne jest finansowanie. W tym celu powołana została do życia Fundacja Tor na Medal. Na portalu zrzutka.pl są już pierwsze wpłaty. To zaledwie 500 zł z 4 milionów, które określono jako cel. Jak podkreśla burmistrz uzdrowiska, celem nie jest pełne sfinansowanie budowy toru ze środków ze zbiórki, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na ważną inwestycję. Przeciąga się przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie na linii Oświęcim-Trzebinia. Miał być oddany w październiku, ale ten termin jest już nierealny. Czy będzie gotowy w tym roku? Stare porzekadło mówi, że jak się nie ma miedzi, to siedzi się na miejscu. Spokojnie, w Bieczu, a konkretnie w tamtejszym kinie, postanowili zadać kłam temu stwierdzeniu. Najpierw pomyszkowali w magazynach, wszelkich schowkach, szafach i szafkach. Tu coś znaleźli, tam wyszperali, a gdy okazało się, że wszystkie te skarby całkiem nieźle ze sobą komponują, zaczęli działanie.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: O tej porze sprawdźmy raport policyjny.
2: Po godzinie 6 na ulicy Sienkiewicza w Sokołowie Małopolskim samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala na badania, a policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wyjaśniane są także okoliczności niegroźnej kolizji, do jakiej doszło na ulicy Warszawskiej w Rzeszowie. Na szczęście w zderzeniu Seata ze Skodą nikt nie ucierpiał.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie. Do celu.

płaczę, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę w miejscowości Stale funkcjonariusze tarnobrzeskiej drogówki zwrócili uwagę na kije, której kierujący poruszał się ze znacznie większą prędkością niż dopuszczalna. Przeprowadzony pomiar wykazał, że pojazd jechał z prędkością 141 km na godzinę na odcinku drogi poza obszarem zabudowanym. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 61 km na godzinę. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili również, że kierowca dopuścił się wykroczenia w warunkach tzw. recydywy. Konsekwencją nieodpowiedzialnej jazdy było zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto 48-latek został ukarany mandatem w wysokości 4000 zł oraz 14 punktami karnymi. W piątek w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbędzie się Forum Seniora. W programie znalazły się spotkania poświęcone m.in. bezpieczeństwu, ochronie przed oszustami, prawom osób starszych, zdrowemu odżywianiu oraz profilaktyce depresji. Forum Seniora rozpocznie się o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Wydarzenie będzie okazją do zdobycia wiedzy przydatnej w codziennym życiu oraz poznania dostępnych form wsparcia dla osób starszych. Uczestnicy poznają również ofertę Centrum Usług Społecznych miasta Dębica skierowaną do seniorów. Przedstawi ją dyrektor CUS. W programie znalazły się także zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania w wieku senioralnym oraz profilaktyki depresji.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Dzień Nauczyciela, czyli oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej, to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu szkolnym. Choć w powszechnej świadomości funkcjonuje jako dzień wręczania kwiatów i składania życzeń pedagogom, jego historia jest głęboko zakorzeniona w dziejach polskiego oświecenia i reform państwowych. Czego życzą dzisiaj nauczycielom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie imienia Janusza Korczaka?
3: Ja bym chciała życzyć wszystkim nauczycielom szkoły, żeby mieli dobrych uczniów.
4: A jak myślisz, praca nauczyciela jest trudna?
3: No pewnie tak.
4: A dlaczego?
3: Trzeba jakby wszystkich uspokoić, harmider na przykład.
5: Żeby mieli tylko dobrych uczniów, dzieci były mądre i grzeczne.
6: Ja życzę wszystkim nauczycielom zdrowia, żeby wytrzymali i nie chorowali dużo.
7: Życzę nauczycielom dużo radości, dużo szczęścia, żeby wszystko się udało.
8: Ja życzę nauczycielom dużo zdrowia, dużo pieniążków, dużo radości i grzecznych dzieci w szkole.

0: wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
1: Co w codziennej pracy z uczniami przynosi największą radość, a jakie wyzwania stanowią największy trud w dzisiejszych czasach? Mówi nauczycielka Teresa Machnik.
2: Najtrudniejszym w pracy nauczyciela, wydaje mi się, jest dostosować program i też podzielić tak ten czas, żeby każde dziecko poczuło się docenione. Tak się staramy dzielić ten czas, żeby każde dziecko czuło się docenione i żeby każde zrozumiało dany materiał, ale to jest trudne. Natomiast najpiękniejsze jest, jak widzimy efekty naszej pracy, uśmiechnięte buzie dzieci, jak dzieci chętnie przychodzą na lekcje, są uśmiechnięte, aktywne. To jest radość w pracy nauczyciela.
1: Dzień Edukacji Narodowej pozostaje symbolem pamięci o wielkiej reformie sprzed stuleci, a zarazem coroczną okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy kształtują przyszłe pokolenia. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do udziału w spotkaniu autorskim z Piotrem Łopuszańskim. Autor zaprosi uczestników do spojrzenia na postać Kopernika z innej perspektywy, poprzez fakty, odkrywanie na nowo historii i zagadek, które przez lata narosły wokół jego biografii. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Chcemy, żeby właśnie mieszkańcy osiedla Kopernika, mieszkańcy Jasła dowiedzieli się troszkę więcej o tej postaci. Opowie o wszechstronnie uzdolnionym torunianinie, którego odkrycie zmieniło sposób, w jaki człowiek spojrzał na wszechświat. Będzie to zdecydowanie czas, podczas którego nasza biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, zmieni się w miejsce spotkań literatury, ale też historii i astronomii. A spojrzenie w niebo stanie się początkiem opowieści o człowieku, który zmienił nasze myślenie o świecie.
1: Spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 17 w filii numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl /Forum Seniora.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl /konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
4: Reklama.

Jesteśmy w połowie środowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. A co dokładnie w niej poczytacie, to szerzej za chwilę. A teraz oczywiście pogramy.

0: Czas teraz na zapowiadaną gazetę codzienną nowiny. W jednej z rzeszowskich szkół podstawowych uczennica groziła scyzorykiem koledze z klasy. Interweniował policjant pełniący w tym czasie służbę w tej placówce. Informacje o zdarzeniu, które dotarły do naszej redakcji, potwierdziła w rozmowie z nami komisarz Magdalena Żuk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Pokazy sprzętu, warsztaty i spotkania z ratownikami. Na Uniwersytecie Rzeszowskim rozmawiano o ratowaniu życia i nowoczesnych rozwiązaniach w ratownictwie medycznym. Wydarzenie zorganizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim poświęcono roli ratownictwa medycznego w systemie bezpieczeństwa państwa. Uczestnicy mogli poznać pracę ratowników, zobaczyć specjalistyczny sprzęt i wziąć udział w praktycznych zajęciach. Doktor Piotr Szopa pokieruje Muzeum Zamkiem w Łańcucie drugą kadencję. Wygrał bezapelacyjnie konkurs na to stanowisko. Dotychczasowy szef placówki otrzymał 10 głosów poparcia w 11-osobowej komisji konkursowej, której przewodziła profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. We wtorek społeczność Maćkowic świętowała 140-lecie edukacji w miejscowej szkole podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki. Jubileusz zgromadził uczniów, absolwentów, byłych pracowników oraz mieszkańców, którzy wspólnie uczcili historię placówki. W programie znalazły się uroczysta msza święta, akademia jubileuszowa oraz piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło również okazji do wspomnień i spotkań po latach.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Najciekawsze artykuły z podkarpackich i małopolskich gazet już przytoczyła na nasze antenie w tej godzince Ewa Bukowiecka. Wkrótce godzina 10 i czas na wiadomości. Zostańcie z nami w dalszym ciągu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału. Ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. Stumilowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
2: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
1: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
4: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
5: W ciągu najbliższych godzin podkarpackie, a także małopolskie termometry będą pokazywać w okolicach 12 stopni Celsjusza. Do tego spodziewane są opady deszczu. Jeśli chodzi o wiatr, dzisiaj z zachodu spodziewajmy się porywów do 40 km na godzinę, ciśnienie 1022 hektopaskale, no i termika, która zapowiada się chłodna i mokra przez następne godziny. Piomet dzisiaj niekorzystny.
0: Reklama.
6: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku.

0: kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
5: Lepiej się wyśpisz.
6: Reklama.
7: Po godzinie 10 w ten środowy ranek 14 października ugościmy Was też kolejnymi hitami. Playlista już przygotowana, a właśnie do godziny 11 jeszcze kontynuujemy przygodę z porannymi hitami na 101.9, 95 i 2 FM. Łukasz Michtal, cała poranna redakcja. Kłaniamy się i gramy.

14 dzień października. Dzisiaj świętują nauczyciela. Przecież każdy z nas miał w życiu taki moment, w którym musiał zrobić krok w nieznane i po prostu zaufać, że opanuje sztukę latania. A o tym właśnie opowiada ten absolutny klasyk o odwadze, wolności i szukaniu własnej drogi. Jeśli potrzebujecie dzisiaj małego zastrzyku motywacji albo po prostu świetnej muzyki na resztę dnia, to ten numer jest dla was. Oto Learning to Fly i Pink Floyd. Trend Radio.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama.
2: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
1: Reklama.

14 dzień października, dzisiaj motyw przewodni, no właśnie, przede wszystkim Dzień Nauczyciela, a więc dzisiaj składamy wielki ukłon wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom za waszą anielską cierpliwość, za sprawdzanie kartkówek do późna w nocy i za to, że mimo wszystko wierzyliście w nas, nawet wtedy, kiedy my sami myśleliśmy, że 2 plus 2 to 5. Życzymy wam dzisiaj nie tylko pięknych bukietów i mnóstwa czekoladek, ale przede wszystkim świętego spokoju, uśmiechniętych klas i jak najmniej czerwonego długopisu na marginesach.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Inwestycja o wartości ponad 23 milionów złotych zwiększy możliwości infrastruktury kanalizacyjnej i przyczyni się do poprawy efektywności gospodarki ściekowej. Większa przepustowość, nowoczesne rozwiązania i odnawialne źródła energii to najważniejsze efekty zrealizowanego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji zwiększono przepustowość oczyszczalni z 1300 do 1600 metrów sześciennych na dobę, wybudowano farmę fotowoltaiczną, wdrożono rozwiązania wspierające rozwój nowoczesnej i bardziej energooszczędnej infrastruktury. Projekt został dofinansowany ze środków funduszy europejskich dla Podkarpacia, które pokryły 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z przebudową linii kolejowej LK 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz w Krośnie wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia obejmą ulicę Piastowską oraz ulicę Bohaterów Westerplatte. Od dziś zamknięta będzie ulica Piastowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do zakrętu w rejonie serwisu Stihl. Utrudnienia potrwają kilka miesięcy. Przejazd zamkniętym odcinkiem będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców przyległych nieruchomości. Kolejne zmiany obejmą ulicę Bohaterów Westerplatte, która zostanie zamknięta od 19 października na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podchorążych do ronda Naftowców. Utrudnienia mają potrwać kilka tygodni. Oba zamknięcia nie będą obowiązywać 1 listopada. Kierowcy proszeni są o uwzględnienie zmian w planowaniu przejazdów i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że problemy ze zdrowiem psychicznym coraz bardziej doskwierają Polakom, ale też częściej idziemy z nimi do specjalisty. Od kilku lat rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie są reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. Prawie 337 tysięcy dni absencji w 2025 roku oraz 17 950 zwolnień. Na drugim miejscu depresja. Epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne były w ubiegłym roku powodem 350 tysięcy dni nieobecności w pracy. Podium zamykają inne zaburzenia lekowe, niemal 215 tysięcy dni.
1: W ubiegłym roku lekarze wystawili już 1 759 tysięcy zwolnień, w sumie na 34,1 miliona dni. Od tamtego czasu nieobecności w pracy związanych z tą grupą schorzeń jest coraz więcej. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w wycieczce po mieście szkła. To okazja, by podczas jednej wycieczki poznać różne oblicza Krosna i odkryć historie, które przez lata kształtowały jego charakter. Zwiedzanie rozpocznie się od pokazu hutniczego. O szczegółach mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Całość zaczyna się u nas, Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie zwiedzający będą mieli szansę zobaczyć największe atrakcje i najbliższe związki ze szkłem, a więc piec hutniczy, warsztaty i wystawę czasową. Następnie w Muzeum Podkarpackim będzie szansa zobaczenia wspaniałej wystawy lamp naftowych. To jest kolekcja wyróżniająca się na świecie. Myślę, że najpiękniejsza w Europie w nowej aranżacji, a potem jeszcze Fabryka Czasu, zupełnie nowa jakość, nowe muzeum, które powstało w Krośnie. W każdym z tych obiektów spędzicie Państwo około 40-45 minut, a oprócz tego z przewodnikiem zwiedzicie jeszcze krośnieńską starówkę.
1: Wycieczka odbędzie się 23 października w godzinach od 10 do 13.45. Zbiórkę zaplanowano o godzinie 9.50 w recepcji Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na EkoBilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.

To Trend Radio, 14 października, mamy środę, mamy kolejny tydzień 2026 roku, który przynosi nam kolejny dzień, kiedy to w polityce i mediach znowu robi się gorąco. No i jeśli myśleliście, że w polskim życiu publicznym widzieliście już wszystko, to jednak można mocno się zdziwić. Nie tak dawno wypłynęły informacje o nowym skandalu wokół posła i byłego wiceministra rolnictwa, Michała Kołodziejczaka. Kanał Zero opublikował relacje jego byłych współpracownicze, które stawiają politykowi naprawdę poważne zarzuty. Ale uwaga, bo prawdziwa wisienka na torcie to właśnie fakt, że w całą sprawę wkroczył, a jakże inaczej, sam Krzysztof Rutkowski, czyli najsłynniejsza fryzura polskiej detektywistyki, postanowiła reprezentować byłego wiceministra i już zabrała głos, obiecując ujawnienie. Czy sprawy w polskiej polityce naprawdę da się rozwiązać już tylko za pomocą kwadratowej czupryny i ciemnych okularów? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Zbliża się kolejne wydanie Wiadomości, a więc pamiętajcie, bez względu na to, jak zwariowany potrafi być świat polityki i co jeszcze dzisiaj przyniosą nam wiadomości, my się nie dajemy, bo przed nami reszta tej pięknej środy. Więc wrzućcie odrobinę na luz, doładujcie baterię pozytywną energią i idźcie po swoje. A na idealne rozpoczęcie w zasadzie tego popołudnia, zanim Ania i Marcin przejmą konsolę i zagrają dla was najlepsze hity lat 90., to ja mam jeszcze mega kawałek, który może sprawdzić wasz system audio. No właśnie, przed wami Two Colors i ich petarda Cynical. Łapcie ten rytm i łapcie też dobrą muzę, która płynie na 101.9 i 95.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12 noc bibliotek. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie, w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość. Twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
1: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. W piątek noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 książnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
3: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
1: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry w ciągu dnia pokażą nam w okolicach 12 stopni Celsjusza. Deszcz również będzie towarzyszył mieszkańcom naszego regionu. Nocą temperatury mają spaść w okolice zera. Natomiast z zachodu w ciągu najbliższych godzin spodziewajmy się też wiatru w porywach 40 km na godzinę. Termika zapowiada się chłodna i mokra, biometr niekorzystny, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Prognoza przekazana, więc tym oto akcentem zakończyliśmy dzisiaj nasze spotkanie z porannym pasmem Trendy Start. Łukasz Michnal, dziękuję już za uwagę. Życzę standardowo dobrego dnia i do usłyszenia.
5: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj

0: Trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Gdzie są kwiaty?
3: Kwiaty?
2: Gdzie są czekoladki?
3: Z jakiego to powodu?
2: Mój drogi, no przecież jest Dzień Nauczyciela.
3: A, to tak. No to no. Ja już się wybieram do
2: I
3: swoich...
2: I już, Mikoś,
3: nauczycieli.
2: Pała. Tak jest?
3: Tak, byłoby.
2: Byłoby.
3: Ale
2: tak.
3: Do szkoły już nie chodzę, niestety. Rzucili mnie.
2: Przecież ty masz tam ile? Z 15, 16, 17.
3: Tak, 17 lat, dokładnie.
2: Jeszcze jak ułożysz grzyweczkę,
3: to... Z podstawówki jeszcze nie wyszedłem.
2: No nie, no nie.
3: Drodzy szanowni nauczyciele, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, zadowolenia oczywiście z pracy zawodowej, która nie jest prosta teraz, szczególnie no ostatnim czasy. No i oczywiście takiej... takiego pozytywnego nastawienia do wszystkiego, co was otacza. No bo czasami to wszystko przytłacza i trzeba po prostu sobie z tym jakoś radzić. A wiemy, że ostatnim czasy takich różnych incydentów było naprawdę bardzo dużo. No, ubolewamy nad tym, że no właśnie, w ogóle ktoś idzie w takie różne dziwne rzeczy, nie?
2: No tak. No
3: tak, ale...
2: Ale to jest wasz dzień i mamy nadzieję,
3: wszystkiego
2: że
3: najlepszego wam życzymy.
2: Jak najpiękniej. Ja oczywiście pozdrawiam moją koleżankę Agnieszkę, która też jest nauczycielką.
3: Ja swoje koleżanki też pozdrawiam, bo są wspaniałymi. A, jeszcze szwagra, który jest też nauczycielem.
2: Pozdrawiamy bardzo gorąco i no właśnie, mamy nadzieję, że ten dzień spędzicie przede wszystkim w spokoju i życzymy jak najmniej nerwów, chyba nie, Marcin?
3: Oczywiście.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Korona pojawia się na antenie Trend Radia. Oj, piękna włoska grupa teraz na naszej antenie z 93 roku. Wtedy wszystko się rozpoczęło od wielkich takich przebojów, które były wpisane oczywiście w Eurodance.
1: No to gramy.
0: Gramy.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Rednex.
4: Cotton Eye Joe.
3: A ten szwedzki zespół zasłynął takimi hitami mocnymi, bardzo wyjątkowymi,
4: no,
3: i wszystkimi pod imprezę, nie?
4: Country. No, chociaż też słychać w niektórych piosenkach motywy Indian amerykańskich.
3: Ale także to są takie hity, do których warto wracać, bo to są imprezowe przeboje wszechczasów.
4: Warto. Jeżeli znacie inne piosenki od Rednexa, które chcielibyście usłyszeć właśnie w tym programie, to też śmiało możecie podsyłać. Redakcja @trend.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Cruel Summer, Azo Bass, szwedzka grupa i oczywiście ja też pracowałem w rozgłosie radiowej, kiedy to nagranie.
2: Myślałam, że powiesz, że też pracowałem z Azo Bass.
1: Nie, no co ty.
2: Coś mi się pokiczyło.
1: Chciałbym, bo oni byli tacy...
2: Wydaje mi się, że przy nich rozwinąłbyś się, Marcin.
1: No, oczywiście, że tak. Ty też.
2: No ja też,
1: Tak. Co mamy zagrać?
2: Cruel Summer.
1: Oj.
2: Pięknie. Oczywiście cover tego...
1: On powstał szczególnie... Sprawdź, kiedy powstał Cruel Summer, bo to chyba był 90. bodajże 8 albo 7, nie pamiętam.
2: Już
1: w każdym bądź razie pamiętam to lato jakieś.
2: Tak, 98, 14 dzień
1: 14 lipca, no jasne, że na wakacje. No pamiętam tak, jak dziś.

0: The Who, Meet Her at the Love Parade.
1: Tak, to niemiecki DJ, mniej znany, słuchajcie, z naszej anteny, ale warto dzisiaj zaprezentować utwory Harder, and Deeper.
0: It's no a dream właśnie. Song, Grave Nation, no Sueño Futuro. Tak, bardzo, bardzo dużo tych utworów było, ale ten chyba najbardziej został zapamiętany, nie?
1: Dokładnie tak, ale my zagramy teraz...
0: Meet Her at the Love Parade.
1: Piękny.
0: Pięknie, ja bardzo lubię.
1: Fajnie się to w ogóle słucha, jeszcze lepiej tłumaczy.
0: No nie?
1: No.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie dysponuje już pierwszą opinią biegłych w śledztwie dotyczącym pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Z ekspertyzy z zakresu energetyki i elektryczności wynika, że przyczyną wybuchu ognia nie była usterka instalacji elektrycznej. Dokument nie wskazuje jednak, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Kluczowa dla sprawy będzie teraz opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, która ma trafić do śledczych najwcześniej na początku przyszłego roku. Do pożaru w sanockim skansenie doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ogień całkowicie zniszczył zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja wraz z całym wyposażeniem, a także uszkodził sąsiadujące z nim obiekty. Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela obecnie żadnych dodatkowych informacji.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej. W przyszłości nowa droga połączy DK97 z DK94. Nowa trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego i osobowego pomiędzy DK94 a autostradą A4 i drogą ekspresową S19. Dodatkowo obwodnica pomoże rozwiązać problem korków powstających na drodze krajowej nr 97, szczególnie w rejonie Ronda Pobitno oraz Ronda imienia Jacka Kuronia. Odciąży północno-wschodnią część miasta, zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, a także stworzy nowe możliwości rozwoju. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
3: W ramach zamówienia wykonawca opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, przygotuje także m.in. materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i będzie także odpowiadał za przeprowadzenie działań informacyjnych. Przygotowanie inwestycji realizujemy we współpracy z miastem Rzeszów, zgodnie z porozumieniem, jakie podpisaliśmy na początku tego roku. Porozumienie to jest dobrym przykładem skutecznego współdziałania administracji rządowej i samorządowej przy ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach infrastrukturalnych.
1: Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Ogłoszenie przetargu rozpoczyna proces wyboru wariantu przebiegu nowej trasy, który zostanie wypracowany na etapie przygotowania dokumentacji i konsultacji społecznych. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę rysunków Gustavo Galveza Miro, hiszpańskiego artysty pochodzącego z Majorki, który od kilku lat mieszka i tworzy w Polsce. Tytuł wystawy Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, można potraktować dosłownie, ale również jako rodzaj artystycznego manifestu, mówi Piotr Chudyma z działu sztuki w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
4: Dibujos Reales, czyli rysunki prawdziwe, Gustava Galveza Miro, to wystawa rysunku fotorealistycznego, czyli rysunku, który bardzo dokładnie przedstawia tę rzeczywistość, która jest tematem rysunku. Postanowiliśmy wprowadzić te hiszpańskie słowa dibujos reales, dlatego aby podkreślić, że artysta pochodzi z Majorki, jest Hiszpanem, co prawda żyjącym i pracującym w Polsce już od 5 lat, czy ponad 5 lat, ale podkreślamy to, że wyrastał i kształcił się jakby w innej tradycji, w innym kraju i pokazujemy ten realizm, który prezentuje.
1: Wystawa jest dostępna do 13 listopada bieżącego roku.
0: Reklama.
5: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: London Boys. To jest taka ulubiona, piękna, boysbandowa grupa, którą Ania kocha.
9: Kocham
8: za stylizację sceniczną.
9: No ja uwielbiam ogólnie.
8: No wiem.
9: 10/10.
8: No, lubisz w ogóle takich umieśnionych facetów.
9: No, lubię.
8: No to dlatego, no dobrze powiedziałem?
9: No,

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Doktor Alban i Long Time Ago.
2: Long Time Ago.
1: Jak te nosił zeszłego.
2: Dokładnie.
1: Daleko jeszcze?
2: Nigeryjsko-szwedzki piosenkarz i oczywiście producent muzyczny znany z hitu It's My Life, ale też wielu innych przebojów. Do dzisiaj jego duety też są fajne i w zasadzie doktor Alban chyba się tak zapisał w Eurodance na 100%, nie?
1: No ja tak uważam też.
2: Tak, doktor Alban przed wami.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: The Free Lover on the Line.
2: Brytyjska grupa rockowa pojawia się
1: i
2: teraz.
1: 68 rok, chociaż...
2: Ale też trochę w bluesie byli, nie?
1: No powiem ci szczerze, że no to ma taki vibe, nawet nie powiedziałabym, że rockowy.
2: No właśnie, no też nie? Tak bym to określił.
1: No taki bardziej dance'owy.
2: Słuchajcie, w roku 1968 ogólnie ta grupa powstała, wiecie, w Londynie.
1: Uhuhu, kiedy
2: piękna
1: to
2: sprawa.
1: Było?

0: Bonnie M. Wiele hitów było. Był taki kiedyś boom na właśnie...
1: Bonnie M, nie?
0: No, na Bonnie
1: dalej,
0: M, że...
1: na Sylwestra to w ogóle ale, jest hit dalej.
0: No dalej. I nie wyobrażam sobie Sylwestra bez tego przeboju, nie?
1: No nie.
0: Dzisiaj też go zagramy. Zachodnio-niemiecka grupa muzyczna, która no, w zasadzie w disco, w eurodisco, w dance, w eurodance, wszędzie występowała. Odniosła sukcesy już w latach 70. i później przez całe lata 80. Pamiętamy też liczne odwiedziny Polski. No piękna sprawa. Także no wiem.
1: No tak, tak.
0: Wiem, co chcesz powiedzieć.
1: No, ale nie mów.
0: 100% imprezowych hitów to na pewno Bonnie M. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Dzięki za dziś. Dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco. Program 90 na godzinę to był.
1: Tak. Dzięki, wiesz, że przypomniałeś.
0: No przypomniałem, bo śpisz. A nie powinnaś już spać.
1: Śpię, tam od razu śpię.
0: Śpisz. Kawy nie wypiję.
1: No bo nie lubię.
0: Tylko te... Nie powiem co.
1: A dziękuję. Rumianek, no.
0: Rumianek.
1: Moi drodzy, rumianek i pilates to jest dlatego jesteś taka klucz do sukcesu.
0: Dlatego jesteś taka rumiano.
1: Mhm.
0: No i dobrze.
1: Czasem trochę blada,
0: no i bardzo,
1: ale...
0: No i...
1: To też nie przeszkadza.
0: No i fajnie, no i super.
1: No i fajno.
0: Dziękujemy.
1: No.

0: Wyjątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
1: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
0: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślub. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
2: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
0: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
3: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
4: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
0: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
5: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 12 stopni to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują również opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. W nocy no też za ciepło nie będzie, bo na termometrach, aj, okropnie to brzmi, 3 stopnie. Jutro aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej, także warto parasol mieć przy sobie, piątulo cieplejszy, bo 14 na termometrach.
6: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Po

0: czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
0: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
0: Od Oleofarm.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI. Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
5: Dzień dobry, dzień dobry. No już środek tygodnia, także pędzimy do piątku, jak zresztą zawsze. No i drodzy, no właśnie, jest taka sprawa, że jesienią, no często już nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, bo tak, za zimno, żeby wychodzić, ale coś by człowiek też porobił. No powiedzmy sobie szczerze, że no samym leniuchowaniem i kanapą człowiek nie żyje. No chyba, że oglądacie naprawdę dobry film. Z naprawdę doborowym towarzystwem. No i jesień już nie jest taka straszna wtedy. Mam dla Was oczywiście bardzo fajną nowość na wieczór, no dokładnie. Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka Jana Borysewicza. Wiem, że często też zamawiacie hity od Lady Punk. Także jeżeli macie ochotę na opowieść o muzyce, buncie, a także wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością, no to będzie to dobry wybór. Ja sama ostatnio obejrzałam, no i powiem Wam szczerze, że mimo no takich średnich ocen krytyków, no to bardzo, bardzo miło mi się oglądało. No i jestem ciekawa też na Wasze opinie. A propos Lady Punk, no to marchewkowe pole też nam się kłania i program Granie na Żądanie zapraszam.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Na dzień dobry lecą ogromne pozdrowienia z Woli Rzędzińskiej. Wiemy, że tam nas też teraz słuchacie. Ślemy mnóstwo pozytywnej energii dla Basi. Zagrajcie. Oho, ho, no to jak teraz zagramy Turn Up The Bass, no to będzie mocno. Pozdrawiam w takim razie serdecznie.

Ogromne pozdrowienia i buziaki dla męża Tomka od Kasi, która, jak pisze, dzielnie walczy w garażu. Tomek, podkręć w takim razie głośniej, bo żona myśli o tobie. TLC pojawi się także już za chwilę. Pozdrawiam serdecznie. No i panie Tomaszu, trzymam kciuki, żeby się udało, cokolwiek pan tam działa.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
2: Lepiej się wyśpisz.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Krosno Okrytówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu italiano.
4: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99 za kilogram.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Zagrajcie Uniwers ze specjalną dedykacją dla mojej przyjaciółki Madzi z okazji urodzin. Madziu, wszystkiego co najpiękniejszego życzymy też całą redakcją Trendy Radia. No i samych najlepszych hitów w życiu. Tak też musi być. Oczywiście pozytywnych. Bo te hity to mogą iść też w tym drugim kierunku, czego oczywiście nie życzymy. No to gramy Uniwers. Pięknie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzień Nauczyciela, czyli oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej, to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu szkolnym. Choć w powszechnej świadomości funkcjonuje jako dzień wręczania kwiatów i składania życzeń pedagogom, jego historia jest głęboko zakorzeniona w dziejach polskiego oświecenia i reform państwowych. Czego życzą dzisiaj nauczycielom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie imienia Janusza Korczaka?
2: Ja bym chciała życzyć wszystkim nauczycielom szkoły, żeby mieli dobrych uczniów.
3: A jak myślisz, praca nauczyciela jest trudna?
2: No pewnie tak.
3: A dlaczego?
2: Trzeba jakby wszystkich uspokoić, z harmider na przykład.
4: Żeby mieli tylko dobrych uczniów.
5: Dzieci były mądre i grzeczne.
6: Ja życzę wszystkim nauczycielom zdrowia, żeby wytrzymali i nie chorowali dużo.
7: Życzę nauczycielom dużo radości, dużo szczęścia, żeby wszystko się udało.
8: Ja życzę nauczycielom dużo zdrowia, dużo pieniążków, dużo radości i grzecznych dzieci w szkole.
9: Ja życzę, żeby uczniowie

0: pierwszego z okazji Dnia Nauczyciela.
1: Co w codziennej pracy z uczniami przynosi największą radość, a jakie wyzwania stanowią największy trud w dzisiejszych czasach? Mówi nauczycielka Teresa Machnik.
2: Najtrudniejszym w pracy nauczyciela, wydaje mi się, jest dostosować program i też podzielić tak ten czas, żeby każde dziecko poczuło się docenione. Tak się staramy dzielić ten czas, żeby każde dziecko czuło się docenione i żeby każde zrozumiało dany materiał, ale to jest trudne. Natomiast najpiękniejsze jest, jak widzimy efekty naszej pracy. Uśmiechnięte buzie dzieci, jak dzieci chętnie przychodzą na lekcje, są uśmiechnięte, aktywne. To jest radość w pracy nauczyciela.
1: Dzień Edukacji Narodowej pozostaje symbolem pamięci o wielkiej reformie sprzed stuleci, a zarazem coroczną okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy kształtują przyszłe pokolenia.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Kolejna odsłona bazarku na Starówce w Tarnowie już w najbliższą niedzielę. Po sąsiedzku odbywać się będzie samochodowa wyprzedaż z bagażników. Start o godzinie 9. Sprzedawcy oferują zazwyczaj książki, winyle, bibeloty, rękodzieło, biżuterię, a także przetwory. Na placu łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki. To dobra okazja zarówno do zakupów, jak i do przewietrzenia piwnic, garaży czy szaf. Oba wydarzenia rozpoczną się o godzinie 9 i będą trwały do godziny 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zachęca do udziału w spotkaniu autorskim z Piotrem Łopuszańskim. Autor zaprosi uczestników do spojrzenia na postać Kopernika z innej perspektywy, poprzez fakty, odkrywanie na nowo historii i zagadek, które przez lata narosły wokół jego biografii. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Chcemy, żeby właśnie mieszkańcy osiedla Kopernika, mieszkańcy Jasła dowiedzieli się troszkę więcej o tej postaci. Opowie o wszechstronnie uzdolnionym torunianinie, którego odkrycie zmieniło sposób, w jaki człowiek spojrzał na wszechświat. Będzie to zdecydowanie czas, podczas którego nasza biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, zmieni się w miejsce spotkań literatury, ale też historii i astronomii. A spojrzenie w niebo stanie się początkiem opowieści o człowieku, który zmienił nasze myślenie o świecie.
1: Spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 17 w filii numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
5: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Marek z Sanoka pozdrawia całą ekipę z budowy przy ulicznej robocie. Chłopaki, trzymajcie się ciepło. Zaraz poleci coś, co na pewno przyspieszy wam pracę. No w takim razie... Trips się kłania z tego, co widzę od pana Marka. No i panowie, trzymam kciuki. No i trzymajcie się ciepło rzeczywiście, bo no jest lipa. Tyle mogę powiedzieć.

Pozdrowienia dla dziewczyny, którą wczoraj widziałem pod rafinerią. Masz piękne oczy niebieskie. Mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczę. Poproszę o jakąś fajną piosenkę. No to wybierzemy coś takiego może romantycznego. No i chciałabym wiedzieć, czy ta dziewczyna obecnie słucha Trendy Radia, bo jak tak, no to jest większa możliwość, że usłyszy. No to chyba będzie trzeba podbić raz jeszcze. Dla kochanej Edytki z gorącymi pozdrowieniami słonecznego jesiennego dnia od kochającego Wojtka Roni Ferrari chciałbym być. Pozdrawiam oczywiście Edytkę i Wojtka, super was słyszeć w zasadzie codziennie. Mega jest nam miło, że jesteście. Ja wam życzę pięknego dnia, no i pytanie ode mnie. Chodzicie na grzyby czy nie?

0: tydzień.
1: Chciałbym pozdrowić wyjątkową dziewczynę, Agnieszkę z Gamratu od Andrzeja z Dębowca. Proszę o piosenkę Filmowa Miłość.

Dobra, ja uciekam. Życzę dobrego dzionka i do później. No i ubierajcie się ciepło, bo już jest okropnie na zewnątrz. Nie żartuję, no ale przecież wiecie. Dobra, nie mówię nic, hej.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia

0: stanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Rozkrut.
1: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
0: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie Kancelaria Prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
2: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne, takie obawy przejawiają.
3: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
4: Skąd pani przyjechała?
5: Z Ostrawca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
4: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
5: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
0: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
6: Zaczynamy już ten moment w roku, kiedy skrobaczka w samochodzie to wyposażenie zdecydowanie obowiązkowe, o poranku oczywiście, bo dzisiaj znowu będą przymrozki i to nawet -2 w Sanoku czy Krośnie, -1 w Jaśle, natomiast stopień na plusie w nocy ze środy na czwartek pokażą termometry w okolicach Tarnowa. Teraz okolice 12, dzisiaj przyda nam się jeszcze parasol.
7: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
7: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 3.

13. To już po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Są takie przeboje, które się w ogóle nie starzeją i takie właśnie dla was gramy. Na przykład to Backstreet Boys. Klasyczek, nie? A cały czas brzmi świeżo.

Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Cieszą się nauczyciele. Nie wiem, czy jakaś premia wpadnie, mam nadzieję, że tak. Cieszą się uczniowie, bo nie ma lekcji, ale jest jeszcze jedna grupa zawodowa, która dziś może otwierać szampana: sprzedawcy kwiatów. Można by powiedzieć, że jeśli chodzi o to święto, to właśnie oni są takim beneficjentem rzeczywistym.

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

0: Zajrzyjmy do świata polskiej polityki. Poseł Kołodziejczak, no, ma duże problemy i zatrudnił do swojej obrony samego detektywa Rutkowskiego. No i pewna wypowiedź niesie się szeroko, niesie się bardzo szeroko. Od wczoraj żyje nią cały internet.
1: Jest alkohol, jest wino, jest prosecco, jest szampan, jest wesoło, jest muzyka, jest miło i sympatycznie. A kończy się zazwyczaj jak zwykle.
0: No, na miejscu posła Kołodziejczaka rozważyłbym jednak inną linię obrony.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który z nożem w ręku zaatakował portiera placówki Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 16. Między mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia, mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Policji w Jarosławiu.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, groził mu. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie, którym groził portierowi. 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: Mężczyźnie pobrano krew, aby sprawdzić, czy był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja ustala teraz dokładne przyczyny tego ataku. Modernizacja budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Chopina w Jaśle poprawi dostępność placówki dla pacjentów oraz komfort ich obsługi. Inwestycja o wartości ponad 6,7 miliona złotych realizowana jest w ramach znanego już programu Rozwijamy Jasło. Całkowicie odmieni obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową, rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku.
1: Warto pamiętać, że na czas trwania tego wielkiego remontu gabinety lekarskie zostały tymczasowo przeniesione do placówek przy ulicy Kraszewskiego 13 oraz ulicy Lwowskiej 22. Zarząd powiatu gorlickiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji budowy siedziby starostwa. Zakładano m.in. poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie funkcjonalności budynku i poprawę warunków obsługi mieszkańców powiatu gorlickiego oraz pracy urzędników. Projekt przewidywał również zwiększenie powierzchni użytkowej i utworzenie około 100 miejsc parkingowych. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej miało charakter wyłącznie planistyczny. Rozbudowa starostwa była rozważana pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków. Przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości, które należą do starostwa, oraz ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Nie zakładaliśmy finansowania tej inwestycji poprzez kredyt. To jest nieprawda, demontuję tą informację. Istotne było w tym przedsięwzięciu to, że miała zostać po prostu sprzedana nieruchomość, która nie byłaby już potrzebna powiatowi.
1: Obecny budynek wymaga dostosowania m.in. w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony danych i informacji, a także wydzielania części ogólnodostępnej i służbowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń i infrastruktury technicznej. Dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Iwonicz-Zdrój znalazły się w gronie 333 jednostek OSP z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach programu Bezpieczny Strażak OSP Lubatowa i OSP Iwonicz otrzymały po 15 tysięcy złotych dofinansowania. Gmina Jodłowa pozyskała fundusze na walkę z niebezpiecznym azbestem. Samorząd podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie ekologicznego zadania. Przyznana dotacja wynosi 30 tysięcy złotych, co pokryje aż 85% kosztów kwalifikowanych całej operacji. Większość tych środków pochodzi z Funduszu Narodowego, a pozostała część z Funduszu Wojewódzkiego. Dzięki tym pieniądzom w ramach tegorocznych działań uda się bezpiecznie usunąć i unieszkodliwić ponad 44 tony groźnych dla zdrowia odpadów zawierających azbest z terenu całej gminy. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie otwiera swoje drzwi dla mieszkańców i chce przełamywać stereotypy. W czwartek 22 października w ramach Krośnieńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się dzień otwarty tej całodobowej placówki przy ulicy Klatówki 7. Od godziny 10 do 14 wszyscy chętni będą mogli bez barier poznać codzienność pensjonariuszy, oraz zobaczyć, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają terapia, bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Goście zajrzą m.in. do gabinetu terapii zajęciowej, pokoi mieszkalnych oraz sali doświadczania świata, a także osobiście wypróbują wybrane formy relaksacji. Organizatorzy zapraszają na spotkanie i rozmowy przy przygotowanym na tę okazję domowym poczęstunku.
0: Reklama. Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: I found my feet again, and now I need to teach them how to run.

Moi drodzy, co prawda nie u nas, ale za granicą hakerzy włamali się do odkurzaczy. Takich, wiecie, autonomicznych, jeżdżących samemu. Włamali się do odkurzaczy i przez zamieszczone tam głośniki wykrzykiwali obrażające właścicieli hasła. No, takie rzeczy. No, nie chcę nic mówić, ale mój stary odkurzacz, taki typowy perelowski jamnik, jaki był, taki był, ale nigdy mnie nie zwyzywał.

Uwaga, Polska robi furorę w świecie zapachów. Dlaczego? Pewna bardzo ekskluzywna firma produkująca właśnie perfumy wypuściła nowy zapach. Trzymajcie się mocno, polskie ziemniaki. Jeżeli się zastanawiacie, ile takie perfumy mogą kosztować, to w okolicach tysiaka. To lepiej kupić ze 3 kilo ziemniaków i się natrzeć, jak to takie modne. Jestem ciekaw, co będzie następne. Mam pewną propozycję, na przykład godziny szczytu w komunikacji miejskiej. Śmiało można powiedzieć, że to wszystkie zapachy zamknięte w jednym.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
2: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
1: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
3: To jest po prostu barbarzyństwo.

0: cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
1: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco taniał, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
2: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
3: We know each other pretty well, so...
2: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka, Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
1: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj dość szaro w naszym regionie, termometry pokazują okolice 12 stopni, będzie jeszcze padać, natomiast w nocy zimno, mroźno, no na minusie. Minus 2 w Krośnie i Sanoku, minus 1 w Jaśle, plus 1 w okolicach Tarnowa, natomiast w czwartek w trakcie dnia więcej słońca i nawet do 14 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 14:00 popołudnie w środku tygodnia i oczywiście w Dzień Edukacji Narodowej jeszcze raz wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia. O życzeniach dla nauczycieli będziemy zresztą jeszcze dzisiaj wspominać. Teraz Snap i Rhythm is a Dancer.

0: Trendy Radio. Płyta tygodnia.
1: Lasgo to belgijski projekt muzyki tanecznej, który zdobył międzynarodową popularność na początku lat 2000. W 2008 roku za mikrofonem pojawiła się nowa wokalistka Jelly Van Dill, zastępując Evie Goffin. Over You okazało się w 2009 roku, no i było jednym z singli nagranych już z Jelly, jednym z pierwszych singli. No to posłuchajmy. Over You na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

Piłka nożna chodzona, no taki sport zyskuje coraz większą popularność również w miastach naszego regionu. Gdzie niegdzie odbywają się takie zajęcia, przeznaczone są dla osób 45+. O co chodzi? No żeby nie zerwać sobie jakiegoś mięśnia czy coś, po prostu podania, ale to wszystko w tempie chodzonym. Żadnego biegania. No, można powiedzieć, że w końcu znalazłem sport dla siebie. Piłka nożna chodzona.

0: Czasem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Sprawdźmy, jak przebiega ruch w naszej okolicy. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Tu musimy zwolnić sporo na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Od strony ulicy 17 Stycznia też troszkę zwalniamy. Poza tym co chwilę zatrzymujemy się w obrębie centrum miasta oraz na ulicy Piłsudskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicy 3 Maja, Mickiewicza oraz Kołłątaja. Troszkę wolniej również na ulicy Metzgera i Wojska Polskiego. Gorlice hamują na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej, Legionów i Mickiewicza. Korkuje się wylot w stronę Klęczan. Wracamy na Podkarpacie, sprawdźmy co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dzień dobry, dzisiaj po południu przez Krosno jedziemy ze sporymi utrudnieniami. Dłużej gdzie postoimy, wjeżdżając od strony Sanoka, jest to ulica Bieszczacka, bardzo duże korki. Później przez całą Podkarpacką, praktycznie na każdych światełkach. No i Jana Pawła, zwężenie do jednego pasa w dzielnicy Turaszówka. Jeżeli chodzi o centrum miasta, no to trzeba się uzbroić cierpliwość krakowska, w Podwale, Czajkowskiego, Burzaka, Jagiellońska, ulica Podkarpacka w stronę Bieszczackiej, też dzisiaj jest troszeczkę zakorkowana. Jeżeli chodzi o wlot na Guzikówkę i wyjazd, idzie na bieżąco. Tutaj z drugiej strony, no to ulica Legionów, ulica Okrzei, Korczyńska, Niepodległości. Drodzka w dalszym ciągu nieprzejezdna, łącznik z Lwowskiej, ulica Bohaterów na obecną chwilę jest przejezdna. Na pozostałych odcinkach dróg idzie ruch na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację, wyjeżdżamy z Krosna. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Spowolnienia na ulicy Dmowskiego w stronę Ronda Beksińskiego, podobnie na ulicy Rymanowskiej, troszkę wolniej na Kościuszki, Przemyskiej, Bony, Mickiewicza i Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Inwestycja o wartości ponad 23 milionów złotych zwiększy możliwości infrastruktury kanalizacyjnej i przyczyni się do poprawy efektywności gospodarki ściekowej. W ramach inwestycji zwiększono przepustowość oczyszczalni z 1300 do 1600 metrów sześciennych na dobę. Wybudowano farmę fotowoltaiczną o mocy 119 kW. Wdrożono rozwiązania wspierające rozwój nowoczesnej i bardzo energooszczędnej infrastruktury. Krosno może stać się bezpieczniejsze dzięki nowej sieci całodobowych defibrylatorów. Do budżetu obywatelskiego na 2027 rok trafił projekt zatytułowany Krosno ratuje życie, sieć 12 AED i edukacja mieszkańców. Inicjatywa zakłada montaż 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w ogólnodostępnych punktach miasta, m.in. w okolicach rynku, szkół oraz terenów rekreacyjnych. Urządzenia będą umieszczane w specjalnych szafkach i gotowe do użycia przez 7 dni w tygodniu. Oprócz zakupu sprzętu autorzy pomysłu chcą zorganizować 20 bezpłatnych i otwartych spotkań edukacyjnych, podczas których mieszkańcy w każdym wieku nauczą się pierwszej pomocy oraz ćwiczeń na fantomach. Całkowity koszt tego ogólnopolskiego zadania to ponad 203 tysiące złotych. O tym, czy projekt wejdzie w życie, zdecydują sami krośnianie. Głosowanie internetowe trwa na stronie krosno.budżet.obywatelski.org tylko do 29 października do godziny 10. Aby oddać głos, wystarczy wybrać ten projekt w kategorii pierwszej, wpisać swoje dane i potwierdzić wybór darmowym kodem SMS. Każdy mieszkaniec ma prawo do jednego głosu.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej. To jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu szkolnym. Choć w powszechnej świadomości funkcjonuje jako dzień wręczania kwiatów i składania życzeń pedagogom, jego historia jest głęboko zakorzeniona w dziejach polskiego oświecenia i reform państwowych, czego życzą dzisiaj nauczycielom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie imienia Janusza Korczaka.
3: Ja życzę, żeby u nich w życiu nikt nie chorował, żeby mieli dużo pieniędzy, żeby dzieci słuchali w szkole, żeby oni byli grzeczni.
2: A czego w takim razie chciałbyś życzyć nauczycielom?
4: Zdrowia, szczęścia, by osiągnęli sukcesy i po prostu pieniądze by dużo mieli.
2: A co jest najtrudniejszego w byciu nauczycielem?
5: Uczenie.
2: Dlaczego?
5: No bo zawsze dzieci mogą być niegrzeczni i...
2: A czego się nauczyłaś do tej pory?
5: Robić zwierzątka z plasteliny.
2: A czego życzysz swoim paniom nauczycielkom?
5: Żeby miały dużo zdrowia.
2: A powiedz mi, co jest według ciebie najtrudniejszego w byciu nauczycielem?
5: Dlatego, że musi dużo uczyć dzieci i niekiedy dzieci są niegrzeczne.
2: A powiedz mi, co jest najpiękniejszego w byciu nauczycielem? Chciałbyś kiedyś zostać nauczycielem?
6: Bo to jest bardzo trudny zawód. Chciałbym być strażakiem.
1: Co w codziennej pracy z uczniami przynosi największą radość, a jakie wyzwania stanowią największy trud w dzisiejszych czasach, mówi nauczycielka Teresa Machnik.
7: Najtrudniejszym w pracy nauczyciela, wydaje mi się, jest dostosować program i też podzielić tak ten czas, żeby każde dziecko poczuło się docenione. Tak się staramy dzielić ten czas, żeby każde dziecko czuło się docenione i żeby każde zrozumiało dany materiał, ale to jest trudne. Natomiast najpiękniejsze jest, jak widzimy efekty naszej pracy, uśmiechnięte buzie dzieci, jak dzieci chętnie przychodzą na lekcje, są uśmiechnięte, aktywne. To jest radość w pracy nauczyciela.
1: Dzień Edukacji Narodowej pozostaje symbolem pamięci o wielkiej reformie sprzed stuleci, a zarazem coroczną okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy kształtują przyszłe pokolenia. Biblioteka Akademii Tarnowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z autorką kryminałów i książek dla dzieci oraz pedagogzką specjalną Ireną Małysą. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania najnowszej książki oraz sekrety pisarskiego rzemiosła, a także dowiedzieć się, jak praca pedagogzki oraz miłość do zwierząt wpływają na tworzenie wyrazistych bohaterów literackich. Wydarzenie odbędzie się 20 października o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki.
0: Reklama.
8: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca. Reklam.

0: pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no i to też jest taki moment, kiedy można powspominać, co się działo w szkole i jakieś takie najlepsze wspomnienia. Też można myśleć o tym, co ze szkoły wynieśliśmy. Ja na przykład wyniosłem globus. Do dziś służy wyśmienicie, no ale mam nadzieję, że dyrekcja tej szkoły akurat tego nie słucha.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen.

Informator. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne. W Galerii Pomarańczowej przy ulicy Kolejowej można podziwiać ogólnopolską wystawę batiku zatytułowaną Homo et Via, czyli Człowiek i Droga. Na ekspozycję składają się unikalne prace 32 twórców związanych z grupą Batik Połączenie, którzy za pomocą tej tradycyjnej techniki malowania woskiem na tkaninie opowiadają o ludzkim pielgrzymowaniu w wymiarze fizycznym oraz duchowym. Autorzy zabierają widzów w podróż przez świat symboli i osobistych doświadczeń kulturowych, prezentując niezwykłe bogactwo oraz różnorodność interpretacji tego tematu. Ekspozycja będzie dostępna tylko do 27 października. Z kolei już dzień wcześniej, 26 października o godzinie 18, odbędzie się uroczysty finisaż, podczas którego mieszkańcy i goście będą mieli niepowtarzalną okazję do osobistego spotkania z autorami prac. W niedzielę 8 listopada o godzinie 18 w hali sportowej w Nowym Żmigrodzie odbędzie się wyjątkowy koncert patriotyczny pod hasłem Z rodziną jednego serca, jednego ducha. Wydarzenie ma zainaugurować obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wspólny wieczór będzie okazją do refleksji nad historią, budowania jedności oraz przeżywania patriotycznych emocji w rodzinnym gronie. Organizatorzy zapraszają mieszkańców całej gminy oraz powiatu jasielskiego do udziału w tym pełnym wzruszeń spotkaniu z tradycyjną muzyką, która od pokoleń łączy Polaków. Bilety są już do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Jaka jest praca marzeń, moi drodzy? Co prawda dość daleko, bo w Wiedniu, ale pojawiła się oferta. Taka, że no nic, tylko rzucać wszystko i wyjeżdżać do Wiednia. Pewna pizzeria włoska, specjalizująca się w pizzy neapolitańskiej, zatrudniająca wyłącznie włoskich kucharzy, czy też pizzermenów, szuka testera, który będzie normalnie codziennie żarł pizzę i dostawał za to kasę, 2,5 tysiąca euro konkretnie. Do tego karnet na siłowni jest też załatwiony, żeby móc spalać te węglowodany i kalorie. Praca marzeń, po prostu siedzisz i jesz pizzę. I mówisz, czy ci smakowała, czy nie. No, ja miałbym problem, bo mi każda pizza smakuje. Jestem jeszcze ciekaw, czy też wizyty u kardiologa są opłacone w ramach tej oferty.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie, potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczenia kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Łódzce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
3: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
2: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafa's Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i dwa razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
4: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
5: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
4: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
5: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
4: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
6: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak miałabym być z wami szczera. Co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
4: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
2: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż

0: sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Popołudnie trwa, popołudnie w środku tygodnia. Uczniowie, nauczyciele zadowoleni, bo dzisiaj wolno od zajęć się. Zadowoleni też mogą być kierowcy, bo trochę mniejsze ruchy na drogach w popołudniowe godziny szczytu, a dojazdy autem z pracy do domu polecają się oczywiście trendy, hity, teraz Aha i Take On Me.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów
2: dla ciebie.
3: Trendy Informator.
4: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych czytelników oraz ich opiekunów na niezwykłe spotkania z tajemnicą w tle. W poniedziałek 26 października w mieście zagości Paweł Borewsewicz, popularny i wielokrotnie nagradzany autor powieści, wierszy oraz opowiadań dla dzieci i młodzieży, którego twórczość regularnie trafia na złotą listę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Pisarz znany z takich hitów jak A niech to czekolada czy najnowsza seria detektywistyczna spotka się z publicznością dwukrotnie. Pierwsze wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego, a drugie o 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej. W najbliższy piątek, 16 października o godzinie 18 w Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Artura Wiśniowskiego. Pochodzący z Podkarpacia artysta tworzy w nurcie surrealistycznym i onirycznym, a szerokiej publiczności znany jest jako mistrz techniki areografu, którą wykorzystuje do ozdabiania motocykli. To właśnie on stworzył m.in. spektakularną oprawę graficzną słynnej maszyny Behemoth Bike. Piątkowe wydarzenie w Cieklinie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć obrazy twórcy, który na co dzień łączy malarstwo z pasją do motoryzacji i tatuażu.
3: Trendy Informator.
2: Reklama.
5: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek lokalne ziemniaki z Tarnowca i osobnicy. Kupisz do soboty tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł za kilogram.
2: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Na początku posłuchajmy raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
2: Przed godziną 13 w Rzeszowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Suzuki, skręcając w ulicę Chopina, zderzył się z kierującym Fiatem. W zdarzeniu ucierpiało dwoje dzieci, 7- i 8-letnia pasażerka Suzuki. Obie trafiły do szpitala na badania. A po godzinie 14 na Alei Witosa w Rzeszowie doszło do kolizji Peugeota i Renault. Z kolei przed godziną 11 na ulicy Mickiewicza w Tyczynie zderzyły się Audi i Honda. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie doznał obrażeń.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz jedziemy przez ulicę Jasła, gdzie musimy zwolnić na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Korek robi się także na ulicach w centrum oraz na Piłsudskiego. 17 stycznia też jedzie wolno. Mickiewicza, Wojska Polskiego, Kościuszki 3 maja i Metzgera też nogę z gazu trzeba ściągnąć. W Gorlicach nadal wolno na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Prace drogowe na skrzyżowaniu ulicy Szpitalnej, Ariańskiej i ulicy Sienkiewicza. Trudniejszy wyjazd w stronę Biecza. W Krośnie utrudnienia występują na ulicy Jana Pawła II na pasie w stronę Jasła. Zwalniamy także na ulicy Lwowskiej, Pieszczackiej, Podkarpackiej, Podwalu, Legionów Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Na ulicy Piastowskiej rozpoczynają się prace drogowe, będą ograniczenia w ruchu. Prace drogowe również rozpoczynają się na ulicy Białobrzeskiej. W Sanoku musimy szczególnie uważać przed rondem Beksińskiego oraz przed rondem imienia Andrzeja Boboli. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Jagiellońskiej i Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie dysponuje już pierwszą opinią biegłych w śledztwie dotyczącym pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Do pożaru w sanockim skansenie doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ogień całkowicie zniszczył zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja wraz z całym wyposażeniem, a także uszkodził sąsiadujące z nim obiekty, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: W trakcie tego śledztwa wykonano do tej pory szereg czynności związanych przede wszystkim z zabezpieczeniem dokumentacji, przesłuchaniem świadków, ale także powołaniem biegłych. Na obecnym etapie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, z której wynika, że przyczyną pożaru nie była usterka instalacji elektrycznej. Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu wszystkich dowodów w sprawie, a w szczególności opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, która ma wpłynąć do prokuratury okręgowej w Krośnie nie wcześniej niż początkiem przyszłego roku.
1: Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela obecnie żadnych dodatkowych informacji.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Gmina Sanok podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w Pakoszówce. W ramach zadania powstanie około 7,8 km nowej sieci wodociągowej, około 0,5 km przyłączy do budynków, hydrofornia strefowa, zapewniająca odpowiednie parametry pracy sieci. Po zakończeniu zadania możliwość podłączenia do nowej sieci uzyska 59 budynków mieszkalnych. Wartość inwestycji opiewa na ponad 1,8 miliona złotych. Trwa rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zerszynie w ramach funduszy europejskich. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie inwestycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy.
1: Całkowita wartość projektu dofinansowania wynosi 2,7 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 2 miliony 300 tysięcy. Program Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wspiera dłuższą aktywność zawodową osób po 50 roku życia i pokazuje, że ich doświadczenie ma realną wartość. O szczegółach mówi Barbara Owsiak, dyrektor gabinetu prezesa ZUS.
5: Aktywni 50+. Skierowane jest to do osób 50+, ale nie tylko, bo jeżeli ktoś, kto ma mniej niż 50 lat, to oczywiście absolutnie może też wziąć w nim udział, zgłosić się do niego. Na czym polega? Adresujemy ten projekt do pracowników, osób będących na rynku pracy, mogących jeszcze być aktywnymi na rynku pracy. Zachęcamy do dłuższej aktywności zawodowej. Informujemy o tym, jak jest skonstruowany system emerytalny i jak jest wyliczana emerytura. Dlatego, że jeszcze na tym etapie, jak mam 50 lat, pamiętajmy, że kobiety powszechny wiek emerytalny osiągają w wieku 60 lat, my mężczyźni w wieku 65, ale to jest jeszcze taki czas, kiedy naprawdę mogę jeszcze pomyśleć, dołożyć do tej emerytury.
1: Inicjatywa pomaga planować karierę, zwiększać przyszłą emeryturę oraz sprawdzać zasady pracy na emeryturze. W dniach 19 do 23 października zaplanowano Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego. W ramach inicjatywy zaplanowano szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają pomóc mieszkańcom lepiej rozumieć emocje, rozwijać zdrowe nawyki oraz budować świadomość znaczenia dobrostanu psychicznego. Szczególną uwagę poświęcono najmłodszym mieszkańcom Krosna. W przedszkolach numer 5 i 8 w Krośnie odbędą się warsztaty edukacyjne pod nazwą „Czuję, nazywam, radzę sobie”. Ważnym elementem programu będzie także wsparcie rodziców, którzy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. 23 i 24 października w Skołyszynie zagości mobilne widowisko edukacyjne Iskry Niepodległej. Na parkingu przy Parku Turystyki i Kultury obok gminnego żłobka w Skołyszynie będzie można obejrzeć widowisko Iskry Niepodległej. Nowoczesną opowieść o ludziach, którzy dzięki swojej wiedzy, odwadze, pasji i determinacji zmieniali świat. Bohaterami spektaklu są wybitne Polki i wybitni Polacy, związani m.in. z nauką, techniką, medycyną, sportem, kulturą, działalnością społeczną oraz odkrywaniem świata i kosmosu. Udział w widowisku jest bezpłatny.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
8: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Jakie mamy relacje z sąsiadami? Sprawdzono to. No to już nie są te czasy, kiedy do sąsiadki się co chwilę chodziło na plotki. Nie, teraz 20% osób nie zna imienia żadnego swojego sąsiada, a 50% no może imię zna, ale nie utrzymuje żadnych głębszych relacji z osobami mieszkającymi blisko. Ja akurat muszę się przyznać, że mam sąsiadów bardzo się troszczących, którzy no zawsze sprawdzają, czy u mnie jest wszystko w porządku, na tyle troskliwi, że potrafią sami zadzwonić do skarbówki się zapytać, czy czasem o jakimś podatku nie zapomniałem.

0: jaje.
1: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
2: Lepiej się wyśpisz.
3: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
1: Reklama.
4: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do roku 2000, do 14 października, a wtedy na szczycie wszystkie święte. All Saint, czyli brytyjski girls band, no i czarna kawa, Black Coffee.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trajanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
2: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
1: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
4: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
1: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
5: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.

0: oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów.
2: Druga zmiana w Trendy Radio. Nie zwalniamy tempa. Jesteśmy po 16. Dzień nauczyciela, o którym jeszcze w tym tygodniu chciałem powiedzieć, o którym jeszcze w tej godzinie będziemy mówić. Zajrzymy też do płyty tygodnia. Teraz natomiast Santana.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio i belgijski projekt Las Go. My przenosimy się do roku 2009. Wtedy duża zmiana w ekipie, pojawiła się nowa wokalistka, ale klimat muzyczny został zachowany. Czego dowód? Przed nami Lost.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Intensywne prace przy rewitalizacji linii kolejowej nr 108 w Jedliczu wkraczają w decydującą fazę. Otoczenie stacji oraz przejazdu kolejowego zmienia się z dnia na dzień, a wykonawca inwestycji zapowiada ponowne otwarcie przejazdu dla ruchu na przełomie października i listopada. To wyczekiwana informacja dla kierowców i okolicznych mieszkańców, którzy odczuwają codzienne utrudnienia. Na torach zamontowano już specjalną nawierzchnię z prefabrykowanych elementów, która zapewni sprawny i bezpieczny przejazd samochodu. Władze Krosna przygotowują się do wielkiej metamorfozy terenów nadrzecznych, prezentując nową koncepcję zagospodarowania obszarów zielonych przy Wisłoku. Inwestycja obejmie obszar o powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych, który ma przekształcić się w nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Kluczowym elementem tworzenia nowej wizji Wisłoka były szerokie konsultacje społeczne. Podczas spotkań mieszkańcy mogli ocenić przygotowane warianty i zgłosić swoje poprawki. Ostateczny plan uwzględnia m.in. sugestie sąsiadów, inwestycji oraz opinie ekspertów do spraw dendrologii i ochrony środowiska, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Tu są ogromne problemy z uzyskaniem terenów pod ścieżki pieszo-rowerowe nad Wisłokiem, bo wchodzimy czasem w teren prywatny i dyskutujemy z właścicielami o odkupieniu tego terenu. Nie zawsze udaje się wszystko uzgodnić tak, by przystąpić do projektowania i potem do realizacji, mieć przygotowaną przede wszystkim dokumentację do realizacji. Różnie to wygląda, są tutaj opóźnienia ze względu właśnie na brak porozumień z mieszkańcami, albo też brak zidentyfikowanych właścicieli tych działek nad rzeką.
1: Finalne założenia projektowe przewidują podział nadrzecznego terenu na 6 odrębnych stref rekreacyjnych. Każda z nich zostanie dostosowana do innych potrzeb lokalnej społeczności.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Żyrakowie oficjalnie otwarto nowy gminny żłobek. Nowoczesna placówka zapewni profesjonalną opiekę, bezpieczną zabawę oraz wszechstronny rozwój 20 najmłodszych mieszkańców regionu. Nowy obiekt został funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wewnątrz przygotowano infrastrukturę najwyższej jakości, w pełni dostosowaną do potrzeb maluchów do 3 roku życia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: Ten żłobek posiada 20 miejsc dla najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla dzieci, które z tego korzystają. Chcę tylko powiedzieć, że tam jest wyposażony w 3 sale lekcyjne, zaplecze socjalne, wózkownie i wszystkie te elementy, które są wymagane w tego typu instytucji. To nie tylko 20 dzieci, które tam znalazły opiekę w czasie, kiedy ich rodzice pracują, ale właśnie to również dla 20 rodzin, a szczególnie kobiet, matek tych dzieci, otwiera się droga do kontynuacji kariery zawodowej.
1: Realizacja tej kluczowej dla gminy inwestycji pochłonęła łącznie ponad 1,8 miliona złotych. Gminie Żyraków udało się jednak pozyskać wsparcie zewnętrzne aż 1,4 miliona złotych, które pochodzi z rządowego programu Aktywny Maluch. 18 października odbędą się obchody Dnia Patronki Dębicy, świętej Jadwigi Śląskiej. O godzinie 11 przewidziano odśpiewanie hymnu narodowego, modlitwę oraz złożenie kwiatów pod figurą patronki miasta. Natomiast od godziny 12 rozpocznie się uroczysta suma odpustowa w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. Wydarzenie będzie poświęcone patronce Dębicy, świętej Jadwidze Śląskiej. Sala widowiskowa Beskiego Centrum Dziedzictwa stanie się miejscem odkrywania zapomnianych kart wojennej historii naszego regionu. W najbliższy czwartek, 15 października, odbędzie się tam wyjątkowa premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego Spadochronowa tajemnica Beskidu Niskiego, wojennymi śladami porucznika Franciszka Geislera. Pokaz tej niezwykłej produkcji zaplanowano na godzinę 18. Zaraz po seansie o godzinie 19 widzowie będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z autorem dokumentu, profesorem Andrzejem Olejką oraz bohaterami filmu. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i miłośników historii do wspólnego odkrywania wojennych losów i tajemnic małej ojczyzny.
0: Reklama.
5: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Krosno Okrętówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
3: Reklama.

0: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. No i właśnie dzień wolny od zajęć lekcyjnych, ale czego życzyć nauczycielom? Ja myślałem, że ten zestaw zawsze jest stały, czyli podwyżki, spokoju, wytrwałości, cierpliwości. To w tym roku dorzućmy jeszcze do tego bezpieczeństwa. A może nawet przede wszystkim bezpieczeństwa.
1: Zawsze trendy hity, trendy radio.

0: Informator. Biblioteka w Skołyszynie zaprasza na wyjątkową wieczorną odsłonę w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Już w najbliższy piątek drzwi placówki otworzą się dla odwiedzających w nietypowych godzinach, a tegoroczne hasło spotkania brzmi Biblioteka się sprawdza. Organizatorzy przygotowali bezpłatny program pełen atrakcji, gier oraz pokazów filmowych dla osób w każdym wieku. Wydarzenie rusza o godzinie 18 od seansu animowanego dla najmłodszych pod tytułem Mama mu wraca do domu. Godzinę później wystartują równolegle dwie propozycje: dynamiczne nocne wyzwania i zagadki dla młodzieży oraz projekcja klasyki polskiego kina, czyli filmu Lalka z 1968 roku. Piątkowy wieczór zakończy się o 20:00 wielką rodzinną integracją z grami planszowymi oraz nowoczesnymi stanowiskami z wirtualną rzeczywistością. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje zajęcia szachowe. 20 października o godzinie 15 odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można się zapisać. Szachy to nie tylko fascynująca gra, ale również świetny sposób na rozwijanie wielu ważnych umiejętności. Wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, uczą logicznego i strategicznego myślenia, rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, w MPM od teraz nie jedna, a dwie gazetki promocyjne w tygodniu. Częściej zmieniane promocje i jeszcze więcej dobrych cen blisko domu. A na dobry początek? Lokalne ziemniaki z Tarnowca i Osobnicy. Kupisz do soboty, tylko po złotówce za kilogram. Tak, porządne ziemniaki z okolicy, w cenie, która naprawdę robi różnicę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, 1,99 zł za kilogram.
1: Reklama.

0: Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz natomiast na www.trendyradio.pl. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Filip Waćkowski, cześć.
1: One United Nation. I say every little thing I

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
2: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
1: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzko, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
3: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują, jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci, i z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
1: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

0: pogodniej i bez opadów. Do końca dnia na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. W nocy mgły w kotlinach górskich oraz miejscami na zachodzie kraju, a temperatura w nocy spadnie od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem do 10.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Witam serdecznie i gorąco. Ten wieczorny czas, gdzie oczywiście wasze miłe słowa będziemy przekazywać na 101.995.2 FM. Zapraszam bardzo serdecznie. Numer do nas 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania. Koszt jedynie złotówka plus VAT. To granie na żądanie. Wieczorna prywatka z Trendy Radiem. Yep.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Alize pojawia się na antenie Trendy Radia. Dokładnie, moi drodzy, będzie po francusku. Będą gorące i serdeczne pozdrowienia dla Sylwii i Kasi. Gorące i ciepłe pozdrowienia od mamy Irenki, która oczywiście chciała zadedykować piosenkę wyjątkową. No i faktem, w latach 2000, zaraz po milenium, Alize była jedną z najbardziej popularnych wokalistek, szczególnie w Europie Środkowej.

wyjątkowe przeboje i wyjątkowe hity na 101,9, 95 i 2 FM. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Kamelis. Przesyła sympatyczny kumpel, piosenka, no cóż, pani Ostrowskiej ma pojawić się, Rzeka we mnie. Proszę bardzo, tak zagramy teraz na naszej antenie.

0: muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Kolejny przebój to Masters, to jest miłość. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Laury. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Sebastian. I oczywiście dedykuję kawałek, który już teraz pojawia się, no cóż, na naszej antenie.

Girls Just Wanna Have Fun, Soraya. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Martunki, Martuni, tak, konkretnie z Lubatowej. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Eryk. Oczywiście też dedykuje numer, który właśnie teraz zagra na naszej antenie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który z nożem w ręku zaatakował portiera placówki Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 16. Między mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia, mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Policji w Jarosławiu.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, groził mu. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie, którym groził portierowi. 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: Mężczyźnie pobrano krew, aby sprawdzić, czy był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja ustala teraz dokładne przyczyny tego ataku. Zarząd powiatu gorlickiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji budowy siedziby starostwa. Zakładano m.in. poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie funkcjonalności budynku i poprawę warunków obsługi mieszkańców powiatu gorlickiego oraz pracy urzędników. Projekt przewidywał również zwiększenie powierzchni użytkowej i utworzenie około 100 miejsc parkingowych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej miało charakter wyłącznie planistyczny. Rozbudowa starostwa była rozważana pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków, przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości, które należą do starostwa, oraz ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Nie zakładaliśmy finansowania tej inwestycji poprzez kredyt. To jest nieprawda, demontuję tą informację. Istotne było w tym przedsięwzięciu to, że miała zostać po prostu sprzedana nieruchomość, która nie byłaby już potrzebna powiatowi.
1: Obecny budynek wymaga dostosowania m.in. w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony danych i informacji, a także wydzielania części ogólnodostępnej i służbowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń i infrastruktury technicznej.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Krosno może stać się bezpieczniejsze dzięki nowej sieci całodobowych defibrylatorów. Do budżetu obywatelskiego na 2027 rok trafił projekt zatytułowany Krosno ratuje życie, sieć 12 AED i edukacja mieszkańców. Inicjatywa zakłada montaż 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w ogólnodostępnych punktach miasta, m.in. w okolicach rynku, szkół oraz terenów rekreacyjnych. Urządzenia będą umieszczone w specjalnych szafkach i gotowe do użycia przez 7 dni w tygodniu. Oprócz zakupu sprzętu autorzy pomysłu chcą zorganizować 20 bezpłatnych i otwartych spotkań edukacyjnych, podczas których mieszkańcy w każdym wieku nauczą się pierwszej pomocy oraz ćwiczeń na fantomach. Całkowity koszt tego ogólnopolskiego zadania to ponad 203 tysiące złotych. O tym, czy projekt wejdzie w życie, zdecydują sami krośnianie. Głosowanie internetowe trwa na stronie krosno.budżet.obywatelski.org tylko do 29 października do godziny 10. Aby oddać głos, wystarczy wybrać ten projekt w kategorii pierwszej, wpisać swoje dane i potwierdzić wybór darmowym kodem SMS. Każdy mieszkaniec ma prawo do jednego głosu. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie otwiera swoje drzwi dla mieszkańców i chce przełamywać stereotypy. W czwartek 22 października w ramach Krośnieńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się dzień otwarty tej całodobowej placówki przy ulicy Kletówki 7. Od godziny 10 do 14 wszyscy chętni będą mogli bez barier poznać codzienność pensjonariuszy oraz zobaczyć, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają terapia, bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Goście zajrzą m.in. do gabinetu terapii zajęciowej, pokoi mieszkalnych oraz sali doświadczania świata, a także osobiście wypróbują wybrane formy relaksacji. Organizatorzy zapraszają na spotkanie i rozmowy przy przygotowanym na tę okazję domowym poczęstunku. Biblioteka Akademii Tarnowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z autorką kryminałów i książek dla dzieci oraz pedagogzką specjalną Ireną Małysą. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania najnowszej książki oraz sekrety pisarskiego rzemiosła, a także dowiedzieć się, jak praca pedagogzki oraz miłość do zwierząt wpływają na tworzenie wyrazistych bohaterów literackich. Wydarzenie odbędzie się 20 października o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17.
10: Safash i Radio. Proszę bardzo, tak zagramy. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Igi. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Michał. I oczywiście dedykuję ten numer, który w tym momencie pojawia się na naszej antenie.

Prywatka z Trendy Radiem na 101.995.2 FM. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia poparte wielkimi hitami. Teraz serdeczna dedykacja dla Ilonki, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny. Pozdrowienia przysyła, no w zasadzie to cała rodzina, która podpisuje się tutaj. Mieszka w Jaśle, rodzina też z Jasła napisała. I oczywiście pozdrowienia serdeczne i całusy przede wszystkim od Aliny.

0: podsumowaniu. Do tego czasu możecie wysyłać SMS-y i jeszcze głosować, bo to wszystko może się zmieniać. No, tak wygląda wczorajsze notowanie programu Trendlista, a dzisiejsze, no właśnie, o tym na pewno będziemy mówić po 19.20. O, chciałabyś być wymasowana?
1: Tak, ale tylko przez Romana.
0: Przez Romka?
1: No przez Romka.
0: Dlaczego tylko
1: przez Romka? A, ja znam takiego. Ty też?
0: No, znam.
1: Jedziemy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
2: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7,01 zł, benzyny 98 7,83 zł. A oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta szczeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym w Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
2: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi odgrzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku

0: Biometeo tej nocy niekorzystna. Jutro 13 kresek, również możliwe przelotne opady deszczu, 14 w porywach do 25 wiatry, ciśnienie 1026 hektopaskali. Kiedy możemy spodziewać się lepszej aury? No w zasadzie to w piątek. 14 kresek i zachmurzenie umiarkowane, w końcu wyjrzy słońce, a w sobotę no chyba najchłodniejsze dni, bo noce nie. 10 kresek, za to z soboty na niedzielę 8 w nocy, bo przypominam, dzisiaj 4, jutro 3, pojutrze również 3 kreski.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17.

Tak, moi drodzy, na antenie Trendy Radia, Modern Talking, Sexy, Sexy Lover, to jest nagranie gorąca i też dedykacja dla Oli, która dzisiaj, no właśnie, ma swoje urodzinki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła wujek Władziu, który pisze z Chicago. No i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco dla siebie trochę i dla ciebie też. Tę piosenkę zamawia.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
1: Po 17.
2: Prywatka z Trendy Radiem, a u nas gorące i serdeczne. Tak, pozdrawiam przyjaciółkę Julię i proszę o zagranie dla niej utworu All I See You On You, a Present One już teraz na naszej antenie. K-pop, proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy uwielbiają Bartka i D-Bomb. Dedykuję też piosenkę D-Bomb, choć kochanie, tutaj ktoś się nie podpisał. Mamy też serdeczną dedykację dla Jamesa, proszę bardzo. Ale nie to James Bond, tylko James, tak po prostu, chyba jakieś pseudo. Pozdrowienia z Wrocanki od dla ciebie. Serdeczna i gorąca dedykacja od Sylwii, która pozdrawiając bardzo gorąco też prosi o zagranie Łobuzów i Zenka Martyniuka. Tak, skoro wręczasz mi mandacik już po raz kolejny, to może ja teraz tę piosenkę zamówię dla ciebie. No warto, warto.

0: Piękne numery, moi drodzy, zamawiacie dzisiaj 7148 trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A u nas na antenie trendy największe i najgorętsze pozdrowienia, dedykacje. Za chwilę wracamy.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który z nożem w ręku zaatakował portiera placówki Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 16. Między mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia, mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Policji w Jarosławiu.
3: Z przekazanych informacji wynikało, że podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, groził mu. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie, którym groził portierowi. 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnej izby zatrzymań.
2: Mężczyźnie pobrano krew, aby sprawdzić, czy był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja ustala teraz dokładne przyczyny tego ataku. Zarząd powiatu gorlickiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji budowy siedziby starostwa. Zakładano m.in. poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie funkcjonalności budynku i poprawę warunków obsługi mieszkańców powiatu gorlickiego oraz pracy urzędników. Projekt przewidywał również zwiększenie powierzchni użytkowej i utworzenie około 100 miejsc parkingowych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej miało charakter wyłącznie planistyczny. Rozbudowa starostwa była rozważana pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków, przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości, które należą do starostwa, oraz ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Nie zakładaliśmy finansowania tej inwestycji poprzez kredyt. To jest nieprawda, demontuję tą informację. Istotne było w tym przedsięwzięciu to, że miała zostać po prostu sprzedana nieruchomość, która nie byłaby już potrzebna powiatowi.
2: Obecny budynek wymaga dostosowania m.in. w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony danych i informacji, a także wydzielania części ogólnodostępnej i służbowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń i infrastruktury technicznej.
5: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Krosno może stać się bezpieczniejsze dzięki nowej sieci całodobowych defibrylatorów. Do budżetu obywatelskiego na 2027 rok trafił projekt zatytułowany Krosno ratuje życie, sieć 12 AED i edukacja mieszkańców. Inicjatywa zakłada montaż 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w ogólnodostępnych punktach miasta, m.in. w okolicach rynku, szkół oraz terenów rekreacyjnych. Urządzenia będą umieszczone w specjalnych szafkach i gotowe do użycia przez 7 dni w tygodniu. Oprócz zakupu sprzętu autorzy pomysłu chcą zorganizować 20 bezpłatnych i otwartych spotkań edukacyjnych, podczas których mieszkańcy w każdym wieku nauczą się pierwszej pomocy oraz ćwiczeń na fantomach. Całkowity koszt tego ogólnopolskiego zadania to ponad 203 tysiące złotych. O tym, czy projekt wejdzie w życie, zdecydują sami krośnianie. Głosowanie internetowe trwa na stronie krosno.budżet.obywatelski.org tylko do 29 października do godziny 10. Aby oddać głos, wystarczy wybrać ten projekt w kategorii pierwszej, wpisać swoje dane i potwierdzić wybór darmowym kodem SMS. Każdy mieszkaniec ma prawo do jednego głosu. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie otwiera swoje drzwi dla mieszkańców i chce przełamywać stereotypy. W czwartek 22 października w ramach Krośnieńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się dzień otwarty tej całodobowej placówki przy ulicy Kletówki 7. Od godziny 10 do 14 wszyscy chętni będą mogli bez barier poznać codzienność pensjonariuszy oraz zobaczyć, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają terapia, bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Goście zajrzą m.in. do gabinetu terapii zajęciowej, pokoi mieszkalnych oraz sali doświadczania świata, a także osobiście wypróbują wybrane formy relaksacji. Organizatorzy zapraszają na spotkanie i rozmowy przy przygotowanym na tę okazję domowym poczęstunku. Biblioteka Akademii Tarnowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z autorką kryminałów i książek dla dzieci oraz pedagogzką specjalną Ireną Małysą. Podczas spotkania będzie można poznać kulisy powstawania najnowszej książki oraz sekrety pisarskiego rzemiosła, a także dowiedzieć się, jak praca pedagogzki oraz miłość do zwierząt wpływają na tworzenie wyrazistych bohaterów literackich. Wydarzenie odbędzie się 20 października o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki.
5: informujemy o tym, co ważne.
1: Reklama.
6: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
0: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy.treść pozdrowień i tytuł nagrania. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em. I rozpoczynamy, no cóż, kolejną porcję pozdrowień. Eye of the Tiger. No właśnie, Q7 pojawi się teraz, serdeczna dedykacja z okazji, no jakby mogło być inaczej, z okazji imienin, tak, dla Alana z Jasła, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no przede wszystkim twoja narzeczona, Zuzia. No i dedykacja, podobno ten kawałek odzwierciedla twoją duszę, a to bardzo taka drapieżna.

0: Eye of the Tiger na antenie Trend Radia. Wielkie hity, gorące i serdeczne pozdrowienia. Tym razem dla, no właśnie, Irenki, która dzisiaj w końcu, słuchajcie, podjęła, no w zasadzie taką życiową decyzję. Zmienia robotę, zmienia pracę, przenosi się do Tarnowa. No i oczywiście koleżanki ciebie pozdrawiają. Trochę smutno będzie bez siebie, taki dopisek. No fakt, moja droga, ale nowy rozdział w życiu. Każdy ma prawo. Dedykacja dla Marka, który pracuje na drugiej zmianie, od szwagra Waldka. Piosenka Krzysztofa Krawczyka, Mój przyjacielu. Pewnie tak zagramy teraz na naszej antenie, prawda?
1: Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam je.
0: Marku, wszystkiego najlepszego. Chłopaki pamiętali. Szwagier Waldek przede wszystkim. No właśnie, pamiętał.

A teraz na antenie trendy będzie trochę na góralską nutę, bowiem serdeczna dedykacja kolejna tego wymaga. Serdeczna dedykacja dla Sławomira, który dzisiaj obchodzi swoje 42 urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzinka z Pilzna, a oczywiście zamawiają kawałek Magic Band.

Tak, moi drodzy, samoloty na antenie Trend Radia i wasze gorące i serdeczne pozdrowienia, jak samoloty, mkną bardzo szybko przez naszą antenę i przez naszą skrzynkę SMS-ową, a już teraz kolejna dedykacja i kolejny przebój. No właśnie, gorąca dedykacja dla Violi z okolic Brzeska, gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Adam. Dedykacja muzyczna, bardzo proszę o zagranie Hazel Bass, All That She Wants, albo Anna, no właśnie, Żywucka, tak, na naszej antenie ma pojawić się i Ciało do Ciała, tak zagramy? No pewnie, że tak. Za 3 minuty informacje, kraj, świat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję. Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
2: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
1: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
3: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
4: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
1: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuskową. Błażej Kulesza.
6: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy. Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
7: We know each other pretty well, so...
6: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Bołuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
5: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zaściga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były szósty zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były 9, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 miejsce.
8: Zapraszam Was na prognozę pogody. 1 stopień już tej nocy, jutro deszczowo. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo już przyjemniejszy, powiedzmy. Zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 14 stopni.
0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro.

Przeboje wyjątkowe na 101.9952 FM z okazji 31. rocznicy ślubu. Wszystkiego najlepszego, kochanie, żona Nina, gorąco i serdecznie pozdrawiam. To pewnie mąż dokładnie wie, no właśnie, o tych serdecznych i ciepłych pozdrowieniach. Bardzo was pozdrawiamy, 31. rocznica, pięknie, cudownie, kolejnych lat, wspaniałych lat wam oczywiście życzymy, całą

chwilę informacje. Słuchajcie o tym, jak przemieściły się kolejne pozycje na naszej trendliście. No właśnie, Ania Minasian już przygotowała kolejny odcinek, na który w zasadzie to gorąco i serdecznie zapraszam. Wcześniej dedykacja od Marcina Rogali dla wszystkich, tak na dobrą środę. No właśnie. Forever Young. Dziś Spacey. Kawałek, moi drodzy, powstał w 92 roku. Taka jedna z pierwszych zremiksowanych, słuchajcie.

Dzięki za dziś, moi drodzy. To był program Granie na żądanie, który wraca jutro po godzinie 17. Tymczasem miłego wieczoru życzę. Zostańcie z nami. Będzie naprawdę nie bardzo wyjątkowo muzycznie, bo szykuje się kolejny odcinek programu Trendylista. Mikoś Marcin, do usłyszenia. Pozdrawiam. Anna Minasian i gorące hity oczywiście. Zawsze młode. No pewnie, że tak. Za chwilę na antenie.

0: 7148. TRL. I tytuł nagrania.
1: Dobry wieczór, heja. Co tam porabiacie w środę? No, ja wam powiem szczerze, że vibe jest już stricte jesienny. 2645 notowanie i wylot. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido po raz ostatni. No ja jeszcze czuję lato, szczególnie słuchając takich hitów. Dobra, startujemy.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: A po wylocie ekstra propozycja Ashley Walbridge, Brittany Egbert, Whimsy, Chasing Sunsets. Tu muszę pozdrowić naszego rezydenta, tak już chyba mogę powiedzieć, Emila, który też zapromował ten hit, wnioskował o niego. Pozdrawiamy też Ashleya Walbridge'a. Także, moi drodzy, no jestem ciekawa, jak zareagujecie na ten taki jeszcze słoneczny hicior. No ja jestem zachwycona i jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie. Zaraz propozycja druga i przypomnę, w jaki sposób możecie oczywiście głosować. Zostańcie.
0: Propozycje.

0: Ashley Walbridge i Chasing Sunsets przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM, a już teraz DJ Moti, który powraca do nas z najnowszym singlem Mars Tonight. To też jest bardzo ciekawy hit, no i wydaje mi się, że coraz więcej dostajemy tych gałęzi, o, muzyki elektro, tak nazwijmy. No to play.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie dysponuje już pierwszą opinią biegłych w śledztwie dotyczącym pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Do pożaru w sanockim skansenie doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ogień całkowicie zniszczył zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja wraz z całym wyposażeniem, a także uszkodził sąsiadujące z nim obiekty, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: W trakcie tego śledztwa wykonano do tej pory szereg czynności związanych przede wszystkim z zabezpieczeniem dokumentacji, przesłuchaniem świadków, ale także powołaniem biegłych. A na obecnym etapie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, z której wynika, że przyczyną pożaru nie była usterka instalacji elektrycznej. Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu wszystkich dowodów w sprawie, a w szczególności opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, która ma wpłynąć do prokuratury okręgowej w Krośnie nie wcześniej niż początkiem przyszłego roku.
1: Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela obecnie żadnych dodatkowych informacji. W Żyrakowie oficjalnie otwarto nowy gminny żłobek. Nowoczesna placówka zapewni profesjonalną opiekę, bezpieczną zabawę oraz wszechstronny rozwój 20 najmłodszych mieszkańców regionu. Nowy obiekt został funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wewnątrz przygotowano infrastrukturę najwyższej jakości, w pełni dostosowaną do potrzeb maluchów do 3 roku życia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: Ten żłobek posiada 20 miejsc dla najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla dzieci, które z tego korzystają. Chcę tylko powiedzieć, że tam jest wyposażony w 3 sale lekcyjne, zaplecze socjalne, wózkownie i wszystkie te elementy, które są wymagane w tego typu instytucji. To nie tylko 20 dzieci, które tam znalazły opiekę w czasie, kiedy ich rodzice pracują, ale właśnie to również dla 20 rodzin, a szczególnie kobiet, matek tych dzieci, otwiera się droga do kontynuacji kariery zawodowej.
1: Realizacja tej kluczowej dla gminy inwestycji pochłonęła łącznie ponad 1,8 miliona złotych. Gminie Żyraków udało się jednak pozyskać wsparcie zewnętrzne aż 1,4 miliona złotych, które pochodzi z rządowego programu Aktywny Maluch. 18 października odbędą się obchody Dnia Patronki Dębicy, świętej Jadwigi Śląskiej. O godzinie 11 przewidziano odśpiewanie hymnu narodowego, modlitwę oraz złożenie kwiatów pod figurą patronki miasta. Natomiast od godziny 12 rozpocznie się uroczysta suma odpustowa w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. Wydarzenie będzie poświęcone patronce Dębicy, świętej Jadwidze Śląskiej. Program Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wspiera dłuższą aktywność zawodową osób po 50 roku życia i pokazuje, że ich doświadczenie ma realną wartość. O szczegółach mówi Barbara Owsiak, dyrektor gabinetu prezesa ZUS.
4: Aktywni 50+. Skierowane jest to do osób 50+, ale nie tylko, bo jeżeli ktoś, kto ma mniej niż 50 lat, to oczywiście absolutnie może też wziąć w nim udział, zgłosić się do niego. Na czym polega? Adresujemy ten projekt do pracowników, osób będących na rynku pracy, mogących jeszcze być aktywnymi na rynku pracy. Zachęcamy do dłuższej aktywności zawodowej. Informujemy o tym, jak jest skonstruowany system emerytalny i jak jest wyliczana emerytura. Dlatego, że jeszcze na tym etapie, jak mam 50 lat, pamiętajmy, że kobiety powszechny wiek emerytalny osiągają w wieku 60 lat, my mężczyźni w wieku 65, ale to jest jeszcze taki czas, kiedy naprawdę mogę jeszcze pomyśleć, dołożyć do tej emerytury.
1: Inicjatywa pomaga planować karierę, zwiększać przyszłą emeryturę oraz sprawdzać zasady pracy na emeryturze. 23 i 24 października w Skołyszynie zagości mobilne widowisko edukacyjne Iskry Niepodległej. Na parkingu przy Parku Turystyki i Kultury obok gminnego żłobka w Skołyszynie będzie można obejrzeć widowisko Iskry Niepodległej. Nowoczesną opowieść o ludziach, którzy dzięki swojej wiedzy, odwadze, pasji i determinacji zmieniali świat. Bohaterami spektaklu są wybitne Polki i wybitni Polacy, związani m.in. z nauką, techniką, medycyną, sportem, kulturą, działalnością społeczną oraz odkrywaniem świata i kosmosu. Udział w widowisku jest bezpłatny.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
6: Zapraszam oczywiście do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. Na 20. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart jako nowość. 19. Eiffel Night z 20. A na 18. Silva Bampa On Tonight z 19. No to lecimy.
7: 20.

Dawno nie graliśmy, Angela, to prawda. No to w takim razie, no nie ma co się zastanawiać. Liwka i Epicentrum, następnie 17 Las Go Rise z 18. No i tak tylko powiem, że Liwkę znajdziemy jeszcze na tej lokacie. A na której, no niestety, jeszcze musimy poczekać. Chociaż, no jak niestety, tyle superhitów, że no nie ma czego żałować. Lecimy.

Karolka, no jeszcze chwilę trzeba poczekać. Co ci powiem, ja też zbytnio fanką jesieni nie jestem, ale za to te ozdoby jesienne tak mi się podobają. Wiewiórki, no mnóstwo tej rudości, czerwienie, pomarańcze, no uwielbiam. Plus mnóstwo świetnego jedzenia, dobry serialik, także no są plusy. Trzeba szukać pozytywów, ale wiadomo, no chciałoby się być na zewnątrz, nad wodą. Ale na to jeszcze musimy poczekać, chyba że ktoś z was wybiera się na urlop w te chłodniejsze dni, to naprawdę by było coś niesamowitego. No i wydaje mi się, że właśnie przez to moglibyśmy też trochę odpocząć, bo jesienna chandra lubi dopaść. Ale mam nadzieję, Karolcia, że jednak, no jednak poszukasz jeszcze pozytywnych aspektów. W ogóle co tam porabiacie jesienią? Możecie śmiało pisać, może ktoś się zainspiruje. A już teraz 16, Ariana Grande i Stay ze 13, 15, Robin Schulz, Take It Slow ze 12, a na 14 Agata Buczkowska, I'm Alive, pnie się o 3 lokaty kukusze. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa. W sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
2: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
1: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
3: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
1: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
1: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszam Was na prognozę pogody. No niestety z domu nie chce się wychodzić przy takich temperaturach. 1 stopień. Natomiast już jutro 12 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Nadal deszczowo i nadal wietrznie. W piątek spokojniej, bo na termometrach 14 stopni i nawet słońce.
1: Reklama. Psst, cześć, tu influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto? Też

0: Głosuj teraz 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Dobra, my lecimy dalej. Na 13 Nicki Romero Follow You, z 11 12 Alexandra Stan Set Me Free, z 10 11 Lumix Selfwell w remiksie, z 16. No też ładnie, też
2: 13
3: w dół.

0: Zachęcam oczywiście do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. Tak naprawdę trzeba pamiętać jedynie o tym, że muszą być to nowości. Plus w miarę cenzuralne, tak, zwracamy na to uwagę, jak już zauważyliście. Także please, też miejcie to na uwadze, bo czasem naprawdę podeślecie taki kawałek. No i niestety nie mogę go wyemitować i później sama chodzę i mówię, no nie, tak nie będzie. Także dzióbki, pamiętajcie o tym. Można podsyłać te kawałki na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio. 10. Notion Burberry's, 15. Piękny Awans, na 9. Bryska Szklane Oczy, tu Spadek z 6. a na 8. Armin van Buuren Everlasting, tu niestety też z 5.
1: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Intensywne prace przy rewitalizacji linii kolejowej nr 108 w Jedliczu wkraczają w decydującą fazę. Otoczenie stacji oraz przejazdu kolejowego zmienia się z dnia na dzień, a wykonawca inwestycji zapowiada ponowne otwarcie przejazdu dla ruchu na przełomie października i listopada. To wyczekiwana informacja dla kierowców i okolicznych mieszkańców, którzy odczuwają codzienne utrudnienia. Na torach zamontowano już specjalną nawierzchnię z prefabrykowanych elementów, która zapewni sprawny i bezpieczny przejazd samochodów. Władze Krosna przygotowują się do wielkiej metamorfozy terenów nadrzecznych, prezentując nową koncepcję zagospodarowania obszarów zielonych przy Wisłoku. Inwestycja obejmie obszar o powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych, który ma przekształcić się w nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Kluczowym elementem tworzenia nowej wizji Wisłoka były szerokie konsultacje społeczne. Podczas spotkań mieszkańcy mogli ocenić przygotowane warianty i zgłosić swoje poprawki. Ostateczny plan uwzględnia m.in. sugestie sąsiadów, inwestycji oraz opinie ekspertów do spraw dendrologii i ochrony środowiska, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Tu są ogromne problemy z uzyskaniem terenów pod ścieżki pieszo-rowerowe nad Wisłokiem, bo wchodzimy czasem w teren prywatny i dyskutujemy z właścicielami o odkupieniu tego terenu. Nie zawsze udaje się wszystko uzgodnić tak, by przystąpić do projektowania i potem do realizacji, mieć przygotowaną przede wszystkim dokumentację do realizacji. Różnie to wygląda, są tutaj opóźnienia ze względu właśnie na brak porozumień z mieszkańcami albo też brak zidentyfikowanych właścicieli tych działek, te nad rzeką.
1: Finalne założenia projektowe przewidują podział nadrzecznego terenu na 6 odrębnych stref rekreacyjnych. Każda z nich zostanie dostosowana do innych potrzeb lokalnej społeczności.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Sanok podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w Pakoszówce. W ramach zadania powstanie około 7,8 km nowej sieci wodociągowej, około 0,5 km przyłączy do budynków, hydrofornia strefowa, zapewniająca odpowiednie parametry pracy sieci. Po zakończeniu zadania możliwość podłączenia do nowej sieci uzyska 59 budynków mieszkalnych. Wartość inwestycji opiewa na ponad 1,8 miliona złotych. Trwa rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zerszynie w ramach funduszy europejskich. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie inwestycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy.
1: Całkowita wartość projektu dofinansowania wynosi 2,7 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 2 miliony 300 tysięcy. W dniach 19 do 23 października zaplanowano Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego. W ramach inicjatywy zaplanowano szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają pomóc mieszkańcom lepiej rozumieć emocje, rozwijać zdrowe nawyki oraz budować świadomość znaczenia dobrostanu psychicznego. Szczególną uwagę poświęcono najmłodszym mieszkańcom Krosna. W przedszkolach nr 5 i 8 w Krośnie odbędą się warsztaty edukacyjne pod nazwą „Czuję, nazywam, radzę sobie”. Ważnym elementem programu będzie także wsparcie rodziców, którzy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa Beskiego Centrum Dziedzictwa stanie się miejscem odkrywania zapomnianych kart wojennej historii naszego regionu. W najbliższy czwartek, 15 października, odbędzie się tam wyjątkowa premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego „Spadochronowa tajemnica Beskidu Niskiego”, wojennymi śladami porucznika Franciszka Geislera. Pokaz tej niezwykłej produkcji zaplanowano na godzinę 18. Zaraz po seansie o godzinie 19 widzowie będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z autorem dokumentu, profesorem Andrzejem Olejką oraz bohaterami filmu. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i miłośników historii do wspólnego odkrywania wojennych losów i tajemnic małej ojczyzny.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL.pl i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już można głosować bezpłatnie. Siódemka szczęśliwa, no w tym przypadku nie bardzo. Juicy Just a Little z 4. Na 6. Dimitri Vegas Turn the Tide z 9. A na 5. Sony for the Race Something ze 7.
2: 7.
3: W dół.

0: Jeszcze taka przypominajka, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, także pozdrawiam kierowców, plus nasza aplikacja Trendy Radio też jest dostępna na wasze telefony, jeżeli pojawiają się tam jakieś, no wiadomo, jak to jest czasem, usterki, piszcie, dzwońcie, zawsze jesteśmy pod waszym uchem. O, to jest to słowo. Na czwartym D.O.D. Easy Bizu Careful z drugiego, na trzecim Benassi Bros Hit My Heart z ósemy, a na drugim Topic Carte Blanche Lucky Ones z trójeczki. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: Cztery.
2: W dół.

0: Halko, halko, zapraszam na podsumowanko. Wylot Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, The Olvido, propozycja Ashley Walbridge, Chasing Sunsets, Multi Mars Tonight. Na 20 Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart, 19 Eiffel Night, 18 Silva Bampa On Tonight, 17 Last Go Rise, 16 Ariana Grande Stay, 15 Robin Schulz, Take It Slow, 14 Agata Buczkowska, I'm Alive, 13 Nicki Romero, Follow You, 12 Aleksandra Stan, Set Me Free, 11 Lumix, Self Aware, 10 Notion, Burberry, 9 Bryska, Szklane Oczy, 8 Armin Van Buren, Everlasting, 7 Justy, Just a Little, na 6 Dimitri Vegas, Turn the Tide, 5 Sony, Fodera, Say Something, na 4 D.O.D. Careful, 3 Benassi Bros, Hit My Heart, 2 Topic, Lucky Ones i numer 1 Livka. Poza tobą nic, bez zmian zdobywa wasze serca. No i też uszy, lecimy.
1: 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
2: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
1: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
3: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
3: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
1: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
5: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98 7,83 za litr. Resort Energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.

To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 1 stopień już tej nocy, natomiast w czwartek no też nie za ciepło, ale na pewno lepiej. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach, w Dębicy, także w Sanoku. Przygotujmy się lokalnie na opady deszczu i wiatry w porywach do 50 km na godzinę. Na szczęście piątek już spokojniejszy pod tym względem. 14 stopni, słonecznie. Także korzystamy z aury, korzystamy. Ja Wam życzę oczywiście dobrego wieczoru i do jutra. Trzymajcie się, heja!

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
4: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
1: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
5: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.

0: zachodniej połowie Polski jutro słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. A na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.